Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

daleka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żal.

0: Zerwane dachy, uszkodzone budynki i domy bez prądu. Przez Polskę przeszły gwałtowne burze. Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech już w kraju wrócili specjalnym samolotem. Przyjrzymy się też wyjazdom pielgrzymkowym. Kto odpowiada za bezpieczeństwo ich uczestników? Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek intensywny deszcz i burze nad Polską. Po opadach m.in. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zalane są drogi, podmyte posesje i ulice. Na Śląsku silny wiatr zerwał kilkanaście dachów. Ponad 120 razy interweniowali strażacy w Łódzkiem. Po gwałtownej nawałnicy i ulewnych deszczach najczęściej byli wzywani do podtopień, usuwania połamanych drzew i konarów na drogach. Doszło też do innych zdarzeń.
1: W powiecie sieradzkim uszkodzone zostały dwa dachy. W Burzyninie zostało zalane około 150 metrów kwadratowych budynku oczyszczalni ścieków. W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
0: Mówił nam Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. Do wielu mieszkańców trafiły wczoraj alerty RCB. Pierwsza grupa poszkodowanych już w Polsce, 21 osób wróciło specjalnym samolotem z Węgier. Maszyna wylądowała na lotnisku w Rzeszowie. 5 osób od razu przewieziono do 2 tamtejszych szpitali. Pozostałych 16 nie wymagało hospitalizacji, są już w domu z bliskimi.
2: Niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić się wsparcia, udzielić pomocy.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Życiu 5 osób, które trafiły do rzeszowskich szpitali, nie zagraża niebezpieczeństwo. Dla pozostałych w gotowości pozostaje placówka MSWiA. Jeśli ich stan się pogorszy, mają być tam przyjmowani priorytetowo. Z kolei w szpitalach na Węgrzech pozostaje nadal 18 osób. Spośród 12 ofiar zidentyfikowano 7. Strona węgierska wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, który przewoził Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Zarzuca mu zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Dziś policja chce doprowadzić go przed sąd, który przedłuży mu areszt o 30 dni. Śledczy przypuszczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Śledztwo wszczęła także prokuratura w Krośnie. A tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale też organizator wyjazdu, w tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Krzysztof Płowecki.
3: Biuro pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowania wyjazdów.
4: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
3: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
4: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
3: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
0: A można to zrobić w internecie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Oaza dla mieszkańców. Pod koniec sierpnia finisz prac budowlanych dotyczących mikrouzdrowiska w krakowskich Swoszowicach. Na mieszkańców i kuracjuszy czekać będą m.in. ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i strefa relaksu z ławkami. Wymienia Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywała do tego uzdrowiska.
0: Koszt całej inwestycji to blisko 2 miliony złotych.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia, Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9.

0: Jak jest many, to jest dissany. 12 minut po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia. Imieniną dzisiaj obchodzą Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Leona, Ludwik, Paula, Tworzysława, Włodzimir i Żyrosława. Wszystkiego najlepszego. A świętują rodziny Roman Polański, aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Janusz Leon Wiśniewski, polski pisarz, Edward Norton, amerykański aktor, reżyser filmowy, a także Christian Slater, amerykański aktor. Wszystkiego najlepszego, jeśli świętujecie dzisiaj swoje mniejsze lub większe jubileusze, urodziny, imieniny. Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
2: Dzisiejsza Ewangelia mówi nam bardzo piękną prawdę o relacji z Bogiem, że wyrzeczenie się siebie jest bardzo obficie wynagradzane przez Jezusa. I znowu, wyrzeczenie się siebie nie polega na przyjęciu bezrefleksyjnej postawy, na braku stawiania pytań, na ślepym pójściem za tym, co ktoś powie, albo za tym, co powie przełożony, któremu nie można się sprzeciwiać. Nie. Wyrzeczenie się siebie to pójście za Chrystusem. Mimo tego, że nie zawsze się z tym zgadzam, mimo tego, że pewnych rzeczy nie rozumiem, mimo tego, że mam pytania, pójście za Chrystusem jest bardzo obficie wynagradzane przez Niego samego. Nie wahajmy się za Nim iść.
3: Reklama.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
7: Tak zakręconej loterii.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Reklama.

0: Ponczowi Always na antenie Radia Plus. To już 28 minut po godzinie 6. Jest wtorek, 18 dzień sierpnia. Za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości z Gocie i kilka słów o pogodzie warto posłuchać.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsza grupa Polaków już w kraju po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Specjalny samolot przetransportował wczoraj 21 poszkodowanych. 5 osób prosto z rzeszowskiego lotniska przewieziono do szpitali, 16 wróciło do swoich domów. W węgierskich placówkach nadal przebywa 18 naszych rodaków. Jeżeli stan ich zdrowia pozwoli, oni też wrócą do kraju. Do wypadku, przypomnijmy, doszło z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie. Autokarem, który podróżowali polscy pielgrzymi, autokar wpadł do rowu, zginęło 12 osób. Przed nowym rokiem szkolnym czeka nas protest nauczycieli. Mają manifestować 31 sierpnia. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od rządu przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Dokument przygotowany przez ZNP zakłada powiązanie wynagrodzeń pedagogów ze średnią pensją w gospodarce. Rząd zapowiada pracę od 2024.
2: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
1: Mówiła Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Manifestacja, przypomnijmy, 31 sierpnia. Susza w Hiszpanii. Trudna sytuacja sprawiła, że do ponad 100 gmin dowożona jest w tej chwili woda pitna. Najgorzej jest w prowincji Salamanca na zachodzie kraju. Zdaniem ekspertów nasilającą się suszę w Hiszpanii pogłębia niski poziom opadów, postępujące po sobie fale upałów i rosnące zużycie, także za sprawą turystów.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, serwis. Zaczynamy od informacji związanych z komunikacją miejską. W związku z naprawą nawierzchni jezdni na ulicy Owocowej dziś wyłączony z obsługi pasażerskiej będzie przystanek SKM Dworzec Główny Owocowa dla linii autobusowej 87. Na czas wyłączenia następują także zmiany w kursowaniu autobusów linii 75. Przystanek końcowy zostanie przeniesiony do zatoki autobusowej zlokalizowanej przy torowisku przed przejściem dla pieszych w kierunku Pomorzan. Autobusy od przystanku Dworcowa na żądanie pojadą rondem na ulicę Kolumba i dalej torowiskiem do wyżej wymienionego przystanku. Z kolei autobusy linii 87 od przystanku Plac Zawiszy pojadą ulicami 3 Maja, Owocową, Dworcową, Kolumba do SKM Dworzec Główny Kolumba. Zmiany obowiązują przez cały dzień. Wakacje oznaczają, że na urlop wyjeżdżają krwiodawcy, a w bankach krwi robi się pusto. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie alarmuje, że brakuje krwi grup 0 RH plus i minus oraz A i B RH minus. Dawcy grupy AB dodatniej proszeni są za to o oddawanie osocza. Kolejny dzień pod znakiem chmur i zachmurzenie będzie w ciągu dnia to rosnąć, to lekko osłabnąć. Zatem są szanse na pojawienie się słońca i też na opady, ale to dopiero pod wieczór. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie 1008 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku za 26 minut, godzina 7. To poranny program Radia Plus, który rano wstaje. Wtorek mamy, 18 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Gypsy Kings. Teraz Shaking Stevens, Cry Just a Little Bit.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus. Za 20 minut będzie godzina 7. Czy macie parasole, drodzy słuchacze? Jeśli nie, to trzeba kupić, bo właśnie czytam, że w Polsce zaczyna się pora deszczowa. Padać będzie dzień w dzień. Dzień w dzień. Jak długo? No, z tydzień, tak mówią synoptycy. Oczywiście z przerwami, no to już nie będzie tak strasznie, że od rana do wieczora i tak przez 7 dni w tygodniu. Ale jest też dobra wiadomość, wrzesień ma być wyjątkowo ciepły i suchy, więc jest szansa, że odbijemy się pogodowo jeszcze i lato wcale nie ucieka, to wcale jeszcze nie jesień. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Bonnie Tyler, It's a Heartache, także Rezerwat i Zaopiekuj się mną, a w tej chwili na zegarach za 19 minut 7.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Rezerwat zaopiekuj się mną na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. Czas na wspomnienia historyczne, o których opowie Artur Moczarski w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 18 sierpnia 1936 roku rozpoczęła się wojna domowa w Hiszpanii. Tego dnia w roku 1943 dzięki depeszom wywiadu AK lotnictwo brytyjskie mogło zbombardować niemiecki ośrodek i poligon Peneminde, gdzie rozwijano produkcję pocisków V1 i V2. Przed 24 laty kończyła się ostatnia pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski. 18 sierpnia to była wtedy niedziela i właśnie wtedy papież beatyfikował Sancję Szymkowiak. Ta zakonnica serafitka pochowana jest w kościele Świętego Rocha w stolicy Wielkopolski, niedaleko Politechniki, dlatego często widać tam modlących się studentów. Janina Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Po pielgrzymce do Lourdes dojrzała w niej myśl o wstąpieniu do zakonu. W roku 1936 została serafitką i przyjęła imię Sancja. W zakonie pełniła różne funkcje, była wychowawczynią, nauczycielką, tłumaczką i furtianką. W czasie wojny dom, w którym mieszkały siostry, został przez Niemców zmieniony na hotel, a siostra, która była także poliglotką, pomagała angielskim i francuskim jeńcom. Nazywali ją potem aniołem dobroci. Umarła w wieku zaledwie 32 lat na gruźlicę gardła, a jej ostatnie słowa brzmiały: umieram z miłości.

0: Do kraju. Zalane ulice, powalone drzewa i zerwane dachy, setki strażackich interwencji po ostatnich burzach. Chodził swoimi ścieżkami, wymykał się stereotypom. Za chwilę też wspomnienie wybitnego aktora, zmarłego Jana Frycza. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Większość wróciła do domu, pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. A z tymi informacjami w naszym studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michale, powiedz, w jakim są stanie?
1: 16 osób zostało odebranych przez rodziny. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii, jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
1: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
0: A pamięć ofiar wypadku na Węgrzech uczcili wczoraj minutą ciszy pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To z tego regionu pochodzili uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje, którzy feralnej nocy z soboty na niedzielę wracali do domu. Po tym jak ich autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z autostrady i przewrócił się na bok, życie straciło 12 osób. Mateusz Chłystun.
3: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
4: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
5: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to.
3: Radny gminy Lubenia Wiesław Dudek miał być uczestnikiem tego wyjazdu.
6: Tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
3: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
7: Uczcimy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich mieszkańców naszego województwa.
3: Rozpoczęła swoje wystąpienie wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. To intensywne godziny w pogodzie i dużo pracy dla służb. W całym kraju ponad 1120 strażackich interwencji związanych z gwałtownymi ulewami i burzami. Najwięcej tych interwencji było w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Nawałnice uszkodziły tam ponad 40 dachów. To był pogodowy armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem.
8: Wszystko zalane.
9: Tu też powalone drzewa.
8: No są powalone.
10: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło, przetwory, nieprzetwory?
11: O, bardzo wiało, wieczorem. To wiało, no i palało. To na zimno tak.
9: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze 2 dni temu ponad 30 stopni.
12: No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
0: Silne nawałnice uderzyły też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
13: Wiadomości Radia Plus.
0: Wymyka się wszystkim stereotypom, nawet we wspomnieniu o nim. Był osobowością niezwykłą. Tak mówi o zmarłym Janie Fryczu Jan Englert. W jego intuicji tkwiło coś odkrywczego. To z kolei wspomnienie reżysera teatralnego Krystiana Lupy. Przypomnijmy, Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny, zmarł w wieku 72 lat. A zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Znany m.in. w Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Wcielił się także w postać gangstera Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
14: Najpierw napiłbym się herbatki z cukrem bez cytrynki, powiedziałem.
0: W ostatnich latach Jan Frycz zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
15: Pogoda w Szczecinie. Mieliśmy tydzień pod znakiem ciepła i słońca, a teraz zapowiada się tydzień pod znakiem chmur i deszczu. Pogoda w pełni lata nadal kapryśna, ale dobre wieści są takie, że deszcz dziś przelotnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie 1008 hektopaskali.
13: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
16: Może być i herbatka. 5,5 minuty po 7, wtorek, 18 dzień sierpnia. Dzień dobry, witajcie. Za chwilę Petrol Boys, teraz Celine Dion w Radiu Plus. Kasia Kozimor, zapraszam do 9.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Są już pod opieką polskich lekarzy 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Wrócił

0: Suburbia, czyli Przedmieścia, to oczywiście Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. Jeśli wybieracie się gdzieś za miasto, pamiętajcie o pocztówkach, o tym, że warto taką pocztówkę do nas wysłać, bo trwa nasza zabawa, w której wspominamy trochę to, jak się kiedyś podróżowało po Polsce, jak się takie pocztówki kiedyś wysyłało, bo teraz wiadomo, coraz rzadziej nam się to zdarza. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdzie się specjalny formularz zgłoszeniowy, a czekają zestawy wakacyjnych nagród specjalnie dla Was. Gadżety, które przydadzą się na każdą podróż, ręcznik, torba plażowa i kilka jeszcze tam drobiazgów, m.in. okulary przeciwsłoneczne. A za chwilę w Radio Plus Albano, Romina Power, będzie też Rockset i piosenka zatytułowana Dangerous.
1: Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze.
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 metrów kwadratowych, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
1: Reklama.

Roxette Dangerous na antenie Radio Plus 25 minut po godzinie 7. Są takie atrakcje, które wydają się bardzo groźne i niebezpieczne. Na przykład huśtawka w Berlinie, 120 metrów nad ulicą. Jest taka huśtawka, można się pobujać. Droga to impreza, stówka kosztuje. Ile tam minut? Kilka. Trzeba być też nie cięższym niż 180 kg. Bo inaczej to z tą huśtawką nie wiadomo. No i ogólnie trzeba być w dobrym stanie, jak to jest opisane przy wejściu, w dobrym stanie psychofizycznym. No tak, bo to nie lada odwaga pochuśtać się 120 metrów nad asfaltem. Za chwilę Czesław Niemen pod papugami na antenie Radia Plus, 25,5 minuty po godzinie 7. Na razie myślimy nie o huśtawkach pewnie i o aktywnościach na świeżym powietrzu, a bardziej o parasolach, które w ciągu najbliższych godzin na pewno będą potrzebne. Ba! Nawet kalosze poproszę.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostrzeżenia hydrologiczne dla wschodniej i południowej Polski. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla 4 województw i drugiego dla części warmińsko-mazurskiego. Wody w rzekach może przybyć na Podlasiu, Mazowszu, Łódzkiem i na północy Lubelszczyzny. Tam możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego południa. Teraz protest głodowy migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce. Bierze w nim udział ponad 100 osób. Protestujący domagają się ochrony międzynarodowej i lepszego życia. Na przygotowanych plakatach napisali, że są z Maroka i nie chcą wracać do swojego kraju. Kryzys z końca lipca, kiedy do Ceuty przedarło się właśnie z Maroka ponad 70 tysięcy osób, jest przedmiotem debaty politycznej w Hiszpanii. Opozycja zarzuca rządowi bierność wobec tej sytuacji. Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Mai Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało jej się jednak wyeliminować wiceliderki rankingu. A Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła graczynkę z kortu, wygrywając do jednego.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. 49 miejsc w lokalach należących do szczecińskiego TBS czeka na studentów szczecińskich uczelni pochodzących spoza Szczecina. W tym roku studenci mogą starać się o 21 miejsc w pokojach dwuosobowych i 28 miejsc w pokojach jednoosobowych. Mieszkania są przystosowane do potrzeb studentów. W pokojach znajdują się biurka, łóżka, szafy i komody. Kuchnia i łazienka są wyposażone w meble i podstawowy sprzęt AGD. Nabór rozpocznie się dziś o godzinie 8 i potrwa do 20 sierpnia do godziny 15. Wnioski należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@stbs.pl lub osobiście w biurze szczecińskiego TBS przy ulicy Błogosławionej Królowej Jadwigi 45. Zmieniamy temat. Piłkarki nożne Pogoni Szczecin pokonały drużynę UJ Kraków 4-1. Na wyjeździe radzą sobie dobrze, wygrywają na przykład z Legią Warszawa. U siebie musiały z kolei uznać wyższość piłkarek Górnika Łęczna. Mimo to szczecinianki są zadowolone ze swojej dyspozycji i liczą, że utrzymają taką postawę w kolejnych pojedynkach. A kolejny mecz już w sobotę. Zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Chmury dziś też będą programować pogodę, zatem na niebie będzie ich najwięcej. Czasami pojawi się także słońce, ale będzie obecne tylko przelotnie, zaś późnym popołudniem możliwy deszcz. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie 1008 hektopaskali.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 8 w Radiu Plus. Już za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Rod Stewart, będzie też Tani Tati Karam. Twist in My Sobriety. Już teraz Kasia, witam i zapraszam do godziny 9.

0: Rod Stewart, Baby Jane w Radio Plus za 17 minut będzie godzina 8 poranny program Radia Plus, to rano staje. Idzie człowiek do sklepu, patrzy na te metki, sprawdza do kiedy data ważności. Czasem nie dowidzi, tam szarpie się, okularów zapomniał. Teraz będzie łatwiej, być może, bo Japończycy wymyślili taki sposób, żeby opakowanie zmieniało kolor. Jak coś już do wyrzucenia i się nie nadaje, to zmienia kolor i będzie wtedy ostrzegać konsumenta, że to już jest po terminie. No, może się zdarzyć, że kupimy jeszcze w terminie, ale potem leży w lodówce gdzieś tam zapomniane, zmieni kolor i wiadomo, wyrzucić na zielone pewnie, albo coś w tym stylu. Za to będą odpowiadały barwniki roślinne, więc żadna chemia, ale podobno no, na razie trwają testy, czy to się przyjmie, czy też nie przyjmie. Fajny pomysł, bo czasami to jest tak, że data spożycia na opakowaniu się nie zgadza, ale produkt całkiem jeszcze do rzeczy jest. A tutaj będzie jakaś tam chemiczna synteza, czy coś tam będzie to powodowało, że rzeczywiście bez względu na to, czy termin minął na papierze, czy nie, to będziemy wiedzieli, czy się rzecz nadaje do spożycia, czy nie. Wiem, można powąchać, pomacać, wtedy też się wie. Za chwilę na naszej antenie Police Every Breath You Take będzie też Las Ketchup. O proszę, ketchup do mięcha, fajna sprawa.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Nasza zabawa trwa, zabawa, w której pretekstem do wspomnień wakacyjnych są oczywiście kartki pocztowe, których już się raczej nie wysyła. I czekamy na takie MMS-y, a właściwie nie MMS-y, wasze zdjęcia, które wysyłacie do nas przez stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Można oprócz tego zdjęcia napisać o swoich fantastycznych wakacyjnych wspomnieniach. Może to być oranżada w woreczku na przykład. Coś mi się kojarzy, chociaż ja to miałam bidon chyba z kompotem rabarbarowym zabierany ze sobą na basen miejski we Wrocławiu. Tak było. No dobrze, czekamy na wasze wspomnienia. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową, wyślijcie nam fajne zdjęcie ze swoich wakacji i opis swoich cudownych wspomnień. Teraz Del Shannon, Runaway, za 3 minuty, 8 w Radio Plus.

0: węgierskich szpitalach. Powiemy, kiedy zostaną przetransportowani do Polski. Po powrocie CPN-u ceny paliw w dół. Jak się przedstawiają dziś? O tym za chwilę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek i potoków, do tego zerwane dachy to skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. A z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Michale, ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą. Wodą 2 lata temu.
1: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez wiele godzin walczyli z podtopieniami.
2: To jest syzyfowa praca. To są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne.
1: Relacjonował Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie. To opolskie. Nawałnice najmocniej dały się we znaki na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
3: Bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało. Wszystko zalane.
4: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
1: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
0: Michał Skolimowski, o niebezpiecznej pogodzie dziękujemy. 21 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru wróciło do Polski, 18 nadal pozostaje w szpitalach na Węgrzech. Dwie osoby są w stanie zagrożenia życia. Kolejne transporty do kraju będą organizowane, gdy tylko pozwoli na to stan zdrowia pacjentów, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Jestem po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot KASA, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów. Zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco. Również helikopter wojskowy medyczny jest do dyspozycji.
0: W katastrofie, przypomnijmy, zginęło 12 osób. Do tej pory zidentyfikowano 7 ofiar. A dziś przed węgierskim sądem stanie kierowca autokaru. Zdaniem węgierskiej policji najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi także krośnieńska prokuratura. Ceny paliw w dół. Jak wiemy, wrócił rządowy program CPN. Dziś litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
6: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
7: Oby jak najdłużej.
6: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
7: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
6: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
8: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
0: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Uwaga rodzice, to już ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę 300 plus we wrześniu. Ci, którzy chcą dostać pieniądze na dziecko z programu Dobry Start w przyszłym miesiącu, muszą złożyć wniosek do końca sierpnia.
10: Wówczas mamy gwarancję. Oczywiście, jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.
0: Informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS-u na Mazowszu. W całej Polsce złożono ponad 2 355 tysięcy takich wniosków, a mamy na to czas do końca listopada. W Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
11: Pogoda w Szczecinie. Zachmurzenie będzie raczej duże i raczej obecne przez cały dzień. A co za tym idzie, słońce będzie się pokazywać przelotnie i rzadko. A pod koniec dnia te chmury mogą nam przynieść opady deszczu. Przelotne raczej. Temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie 1008 hektopaskali.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, o poranku 5,5 minuty po godzinie 8. No trochę zazdrościmy tym, którzy dopiero otwierają oczy, chociaż z drugiej strony dzień będą mieli trochę krótszy. Belinda Carlisle, za chwilę Heaven a Place on Earth, a teraz Aha i Take on Me na antenie Radia Plus. Witajcie, zapraszamy za chwilę rozstrzygnięcie naszej porannej zabawy.

0: O niebie to była piosenka, to teraz będzie piekło dla odmiany.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Chociaż i niebo się znajdzie. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisałaś nam o jakimś szlaku diabelskim, czy dobrze pamiętam? Nie, piekielny. Piekielny szlak.
2: Piekielny szlak to szlak, który prowadzi z piekła do nieba lub też z nieba do piekła. Łącznie ma długość ponad 244 km. A że jestem fanką takich długodystansowych spacerów, na koniec czyśnie szlaków też nie brakuje. Także co prawda etapami, nie na raz te 244 podjęłam to wyzwanie. I tak sobie spaceruję.
0: Dobrze.
2: A szlak prowadzi między innymi przez Maleniec. To właśnie stamtąd wysłałam.
0: No właśnie, piękna pocztówka. Tak, to jest coś w rodzaju przystanku autobusowego.
2: Dokładnie,
0: taka
2: to
0: wiata.
2: Stary przystanek, tak, przystanek autobusowy.
0: Który wygląda jak szafa.
2: Zachwyciło mnie to miejsce. Już nie pierwszy raz to widzę, ale dlatego właśnie mówię, mieszkańcy mają piękne serca. Wiadomo, zawsze można to wyrzucić, jak ktoś może skorzystać. To niekoniecznie są markowe rzeczy, ale dobrze, że ludzie myślą o tym, że mogą się podzielić.
0: Jasne.
2: Właśnie.
0: Podzielnia to takie miejsce właśnie, które wysłałaś nam piękne zdjęcie kolorowe. No to polecamy ten szlak jak najbardziej. Może nie naraz, tak jak mówisz, ale tak, rzeczywiście. Wracać, spacerować, podziwiać i być uśmiechniętym i szczęśliwym.
2: I doceniać nasze polskie zakątki.
0: Tak jest. Bardzo Ci dziękujemy za tą wskazówkę, za to piękne miejsce, którym się podzieliłaś z nami. No a dla Ciebie zestaw upominków od Radia Plus, które wysyłamy.
2: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Jest kwadrans po 8:00. Dziękujemy w Radio Plus, a za chwilę ABBA, będzie też Seweryn Krajewski.
1: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 m2, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Seweryn Krajewski za nami, czekasz na tę jedną chwilę. Nie ma co czekać, wszystko się pewnie jakoś fajnie potoczy w dzisiaj, we wtorek 18 sierpnia. Czas na wiadomości i prognozę pogody w Radiu Plus.
1: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia, tylko w Galaxy! Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin! Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie. Reklama. Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od tragicznego zdarzenia na torach w Świętokrzyskiem. Na łącznicy kolejowej w miejscowości Łachów pociąg potrącił 49-latka.
2: Wstępna informacja wskazuje na to, iż pociąg pasażerski relacji Skarżysko-Kamienna-Częstochowa, wprowadzony przez trzeźwego 45-letniego mężczyznę, śmiertelnie potrącił mężczyznę znajdującego się na torach.
1: Powiedział nam Piotr Fatyga z policji we Włoszczowie. Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragedii. Setki dronów leciały w nocy w kierunku Moskwy. Strona ukraińska skierowała tam ponad 600 bezzałogowców. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 180 dronów bezpośrednio nad obwodem moskiewskim. W miejscach, gdzie spadły szczątki, pracują teraz służby ratunkowe. Wiadomo, że uszkodzony został kompleks logistyczny jednej z firm. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z gliwicką prokuraturą rozbili gang, który handlował nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, serwis. Zaczynamy od przypomnienia o zmianach wprowadzonych na ulicy Wawrzyniaka oraz Miłaszewskich. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego. Możliwy jest tu przejazd wyłącznie w jedną stronę. Zmiany wprowadzono ze względu na prace drogowe prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Prace realizowane są bezwykopowo. Zapewniony zostanie dojazd do posesji, szkół i ulic bocznych. A zakończenie robót planowane jest na koniec października. Zmieniamy temat. W najbliższą sobotę, 22 sierpnia, Rada Osiedla Słoneczne zaprasza na pchli targ, mydło i powidło. Będzie możliwość spotkania i konsultacji z fizjoterapeutką, a także nauka zumby. Zbierane będą używane okulary dla mieszkańców Kenii, dla których dostęp do podstawowej opieki okulistycznej jest niemal niemożliwy. Wciąż jeszcze mogą się zgłaszać osoby, które chcą wziąć udział w targu. Wydarzenie w godzinach 10-14 na deptaku przy pomniku niepodległościowym na osiedlu Słonecznym. Sprawdźmy pogodę. Chmury i niewielkie przejaśnienia. Tak najkrócej możemy opisać dzisiejszą pogodę. Zachmurzenie chwilami będzie dla nas łaskawe, dopuści słońce, a pod wieczór przyniesie deszcz. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie 1008 hektopaskali.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. Kim Wilde za chwilę, teraz Madonna, La Isla Bonita. Wakacyjne rytmy jak najbardziej cały czas na antenie Radia Plus.

0: Kim Wilde UK na antenie Radia Plus za 19 minut 9. To poranny program Radia Plus, który wstaje we wtorek 18 sierpnia. No to za chwilę Kane Dalfour i Dave Stewart w duecie Lily Was Here i Ultravox Dancing with Tears in My Eyes.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 metrów kwadratowych, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama.

Ultravox Dancing with Tears in My Eyes na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9. To już wszystko już w dzisiejszym porannym programie Radia Plus, która rano wstaje. Na kolejny zapraszam jutro po godzinie 6, ale to nie koniec przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, te nieustające na naszej antenie. Za chwilę punktualnie o 9 najnowsze wiadomości, a po 9 Agnieszka Morawska. Teraz z kolei jeszcze przed 9 Anna Jantar i Za każdy uśmiech twój.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Uszkodzone dachy i samochody, powalone drzewa. Śląsk sprząta po ostatnich nawałnicach. Współpraca, by wyjaśnić okoliczności katastrofy autokaru. Razem pracują nad tym polscy i węgierscy prokuratorzy. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 20 uszkodzonych dachów w regionie. Śląskie liczy straty po wczorajszej nawałnicy. Grad wielkości kurzych jaj spadał na samochody i budynki. Mocno ucierpiały powiaty gliwicki, pszczyński i cieszyński.
2: Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200. Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych.
1: Mówi nam Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. A w regionie od rana trwa sprzątanie. Najwięcej szkód dynamiczna pogoda wyrządziła w centralnej części regionu. To był Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Brąboszem.
3: Teraz wielkie sprzątanie.
4: Tak, że będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
5: Wszystko zalane. Wszystko trzeba umyć.
3: Tu też powalone drzewa.
6: No są powalone.
7: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
6: O.

0: Bardzo wiało wieczorem. To wiało, no i padało. No zimno, tak.
1: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze dwa dni temu ponad 30 stopni.
2: No właśnie, no straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
3: A w całym kraju strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru z udziałem Polaków na Węgrzech. Sprawę badają śledczy obu krajów. We wczorajszych oględzinach wraku uczestniczył prokurator z Krosna, a współpraca śledczych jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateusz, powiedz, co dokładnie zakłada ten dokument?
4: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
4: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
3: Kierowca autokaru został zatrzymany, dziś stanie przed węgierskim sądem. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje Pyszne.pl. To po tym, jak pod koniec lipca firma zwolniła ponad 4,5 tysiąca kurierów. Jeżeli kontrola wykaże, że pracownicy powinni być zatrudnieni na umowach o pracę, spółkę czekają gigantyczne koszty i wypłata odpraw.
6: Jeżeli chodzi o inne platformy występujące na rynku, to w naszej ocenie sytuacja tam jest często jeszcze gorsza niż sytuacja w Pyszne. Dlatego, że Pyszne dotychczas zatrudniało na umowie zlecenie ze stawką godzinową. Przestrzegało przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Niestety powszechną praktyką w wielu pozostałych platformach jest zatrudnianie na różnego rodzaju dziwnych umowach.
3: Mówił Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele Pyszne.pl nie kryją zaskoczenia, a rzecznik Platformy Aleksander Rosa pyta o intencje urzędników.
7: Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której po sobie następują kontrole, będące w tym samym przedmiotowym zakresie i które to kontrole prowadzone są w sposób, można powiedzieć, błyskawiczny. Chciałoby się powiedzieć, czy już w oparciu o z góry przesądzony rezultat.
3: Ustawa o pracy platformowej, która ma uregulować kwestie zatrudnienia w aplikacjach takich jak Pyszne.pl czy Uber, trafiła już do konsultacji społecznych. Przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do 3 grudnia.
8: Wiadomości Radia Plus.
3: To na koniec jeszcze krótko sport. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. W Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
8: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Maria Magdalena i Sandra na początku.

0: Gloria Gaynor w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9. Teraz 18 dzień sierpnia w kalendarzu. I wczoraj stało się coś takiego dziwnego, ponieważ o 20 u mnie za oknem był już zmierzch. I sprawdzam, i dzisiaj dzień trwa 2 godziny i 16 minut krócej niż ten najdłuższy dzień. I wszystko wskazuje na to, że te dni będą coraz krótsze. Ale na szczęście mamy jeszcze lato. I to lato będzie przez miesiąc z nami, przynajmniej kalendarzowe, więc cieszymy się z tego, co mamy i z nadzieją wypatrujemy słońce, które ostatnio nam troszeczkę też za bardzo dopiekało. No nie dogodzisz, nie dogodzisz. 21 minut po 9 na zegarze. Złą pogodę będziemy sobie osładzać piosenkami. Radio
1: Plus. Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 metrów kwadratowych, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
1: Reklama.

Every Time We Touch i Maggie Reilly w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Zgiełk, ruch, mnóstwo szumu wokół. Głośno jest ostatnio nie tylko i w Polsce, ale i w różnych innych krajach na świecie, ponieważ wszystko pędzi i świat pędzi. Gdybyśmy tak na chwilę chcieli wysiąść z tego pociągu, to najlepiej w Butanie. Powstał nowy ranking, na który powołuje się National Geographic. Powstał ranking najspokojniejszych miejsc na świecie, takich, w których znajdziemy ukojenie. I na pierwszym miejscu tego rankingu jest Butan. Co ciekawe, czyli przede wszystkim dlatego, że Butan to mało zaludnione, niewielkie państwo, ale w konstytucji Butanu jest zapis, że 60% jego terytorium, co najmniej 60% jego terytorium pozostanie zalesione. A w tym momencie lasy pokrywają około 70% powierzchni kraju. Na kolejnych miejscach mamy Namibię, jest także Botswana, Zambia, Gabon i ogólnie kraje afrykańskie zdominowały ten ranking. Polska jest w tym rankingu, ale jeśli chodzi w ogóle o europejskie kraje, to nie ma nas w pierwszej 25, natomiast Estonia zajmuje miejsce 34, Finlandia 39, 40 miejsce zajmuje Szwecja i Polska w tym rankingu także się znalazła na miejscu 82. Ale prawda jest taka, że jeżeli naprawdę szukamy spokoju, to znajdziemy go nawet w najbardziej zatłoczonym, w najbardziej gęsto zaludnionym mieście. Czy to jest Warszawa, czy to jest Poznań, czy to jest Wrocław, Kraków, i mogłabym tak wyliczać. Wszędzie każdy znajdzie takie miejsce, w którym poczuje spokój. A jeśli wy właśnie do takiego miejsca się udaliście, albo wasze wakacje wyglądają zupełnie inaczej i nie szukacie spokoju i odpoczynku, tylko zgiełku i wrzawy, to też dajcie nam znać. Napiszcie nam pozdrowienia z urlopu. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Wyślijcie nam taką zdjęciową pocztówkę. Dołączcie pozdrowienia, my odwdzięczymy się tym samym. Wyślemy naszą pocztówkę z czystą pocztówką, taką, żebyście mogli wysłać ją komukolwiek chcecie, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. Et si tu n'existe pas, i Joe Dassin teraz.

0: Marek Grechuta, będziesz moją panią w Radiu Plus, lato z nutą nostalgia. Podobna myśl prawdopodobnie zaświtała Henrykowi Sienkiewiczowi w głowie, gdy spotkał Marię Szetkiewiczównę i to było w Szczawnicy podczas jego odczytu z pobytu w Ameryce. Pisarzowi tak bardzo spodobała się Maria, że postanowił się z nią ożenić, ale niestety pierwsze oświadczyny zostały odrzucone. Jednak okazuje się, że Henryk Sienkiewicz zyskiwał przy bliższym poznaniu i po jakimś czasie ponowił oświadczyny i ta propozycja została przyjęta. To było właśnie 18 sierpnia 1881 roku. Taka historyjka z kalendarium. 16 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi USA for Africa i We Are the World.
1: Reklama. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dziś stanie przed węgierskim sądem kierowca autokaru po wypadku, w którym zginęło 12 osób. Tymczasem rodziny ofiar mogą liczyć na pomoc finansową. Pieniądze przekaże samorząd województwa podkarpackiego. Będzie protest nauczycieli. To w ostatni dzień wakacji. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu, który rozbił się na północnym wschodzie Węgier. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. To pielgrzymi wracający z Medjugorje. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął. Tematem zajmuje się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Co będą badać śledczy?
2: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
3: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
2: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
1: Wieczorem do Polski wróciła pierwsza grupa rannych, których stan zdrowia pozwalał na transport do kraju. Tymczasem rodziny ofiar i poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech mogą liczyć na pomoc finansową. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe.
4: Te osoby będą prawdopodobnie potrzebowały środków finansowych po to, aby na przykład sprowadzić zwłoki, czy uzyskać odpowiednią pomoc prawną przy różnego rodzaju procedurach, które wiążą się z tym wypadkiem.
1: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Na razie nie ma konkretnej kwoty, która zostanie przeznaczona na pomoc. Jej wysokość ma zależeć od potrzeb. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
6: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki,
5: mówi Urszula Woźniak, wicemarszałek.

0: prezes zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu z NP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
1: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
0: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
2: To był Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Słynny mazurski bocian Krutek rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Przed nim kilka tysięcy kilometrów. Lot Krutka można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
4: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 kilometrów, wykorzystując wznoszące prądy ciepłego powietrza. Dzięki nadajnikowi GPS możemy niemal na bieżąco obserwować, gdzie się znajduje, to jak przebiega jego migracja. Każdego roku nieco ona się różni.
2: Wyjaśnia Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wcześniej Krutek spędzał zimę m.in. w Egipcie i Izraelu.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Pet Shop Boys i Go West na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: W Radiu Plus lato z nutą nostalgii, a prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy wybrali się do lasu i wrócili z koszami pełnymi kurek na przykład. Wysyp kurek według prasy w tym momencie na Warmii i Mazurach, więc ci, którzy są w okolicach, powinni szturmować lasy. A taka jajecznica z kurkami, mogę sobie na to pozwolić. Teraz pora na drugie śniadanie idealna, 10:20 na zegarze. To właśnie coś takiego jak jajecznica z kurkami, to jest taki smak lata, chociaż to lato dzisiaj bardziej jesienne niż letnie, ale jesień z grzybami także nam się kojarzy. Radio
1: Plus. Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
8: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Tarzan Boi Baltimora w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut, 26 już nawet do 11. Mówiłam dziś o tych miejscach na świecie najmniej zatłoczonych turystycznie. To czas na te najbardziej zatłoczone, jeśli chodzi o Europę. Według badań platformy Holidoo, tym miejscem, tym miastem, które jest jednym z najbardziej zatłoczonych w Europie, jest Dubrownik. Przypada tam 36 turystów na jednego mieszkańca. To w pełnym sezonie. Do tego jest jeszcze Wenecja. Tutaj 21 turystów na jednego mieszkańca, Brugia belgijska, Rodos w Grecji, a także Reykjavik, tutaj 16 turystów na każdego mieszkańca, więc jest to sporo osób, gdy wszyscy nagle postanowią przyjechać do takiego Dubrownika, który jest niewielki przecież, to faktycznie robi się bardzo tłoczno i takim rozwiązaniem może być przyjeżdżanie do takich miejsc właśnie poza sezonem, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, że nie mamy młodzieży szkolnej w domu, to maj na przykład w Dubrowniku bardzo przyjemne, ciepły, nie smaży nas tak słońce na tym dubrownickim murze, jak na przykład w lipcu czy w sierpniu, a przy okazji też możemy pooddychać i poczuć to miasto tak, jak ono wygląda normalnie. Więc to jest jakiś pomysł na to, jak zwiedzać te najbardziej zatłoczone miejsca poza sezonem. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek się na wakacje wybraliście, czy zostaliście też w domu, to czekamy na te pozdrowienia z wakacji od Was. Na radioplus.pl specjalny formularz, wyślijcie nam pocztówkę z pozdrowieniami, czyli zróbcie po prostu zdjęcie i dołączcie pozdrowienia, a my odeślemy swoją pocztówkę z pozdrowieniami, z naszymi podpisami, a także taką pocztówkę, którą będzie można komuś wysłać, do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów. Self Control i Laura Brenningan teraz w Radio Plus.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, 16 minut do 11. Jeśli chodzi o Whitney Houston i piosenkę I Wanna Dance With Somebody, to możemy ją teraz zobaczyć. No nie tak dosłownie, ale właśnie jedna z najpopularniejszych lalek na świecie ma twarz Whitney Houston. I to twarz i kostium, który jest zaczerpnięty z teledysku I Wanna Dance With Somebody z okazji urodzin, które świętowałaby artystka 63. i też 40-lecia kariery, gdyby mogła świętować, ukazała się lalka Barbie właśnie z jej wizerunkiem. Już Whitney Houston już dawno temu, gdy jeszcze żyła, myślała o tym, że chciałaby mieć swoją lalkę. Wtedy myślano o tym, żeby to była lalka z filmu Bodyguard, a tym razem jednak firma postanowiła uhonorować artystkę i jej karierę właśnie tym utworem, do którego wszyscy chyba chcemy tańczyć. I jeśli chodzi o lalkę Whitney Houston, to tutaj odwzorowano właśnie dokładnie to, co artystka miała na sobie w teledysku The I Wanna Dance With Somebody z 1987 roku, więc jest ta dopasowana sukienka w takim kolorze wrzosowo-różowym. Są specjalne kolczyki, do tego ta burza loków. No i zastanawiam mnie tylko, czy to będzie taka lalka, którą będą bawiły się dziewczynki, czy raczej dziewczyny takie w wieku 40-50 lat ustawią sobie taką lalkę na półce. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 m2, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.

0: Creates a Holiday i Bonnie M w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii i jeszcze wakacje trwają. Na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejne osoby są przygotowywane do transportu do Polski. Nowe informacje po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Taniej za tankowanie. Na zachodzie Polski więcej kierowców z Niemiec. W wakacje brakuje krwi. Potrzeby każdego dnia są ogromne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Dalsze decyzje będą podejmować lekarze, zaznaczała Teresa Kubas-Hul. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego.
2: Razem współpracując z lekarzami oraz z personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy. O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
1: W katastrofie zginęło 12 osób. Rodziny ofiar, jak słyszymy, otrzymają wsparcie w sprowadzeniu ciał do kraju.
2: 7 osób zostało już potwierdzonych, gdzie mamy raporty, mamy protokoły. Czekamy na 5 kolejnych. Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym.
1: No dodajmy, dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Prokuratura chce przedłużenia dla niego aresztu o 30 dni. 10 osób zginęło w rosyjskim ostrzale miejscowości Peczenichy pod Charkowem. 8 zostało rannych. Lokalne władze poinformowały, że Rosjanie zaatakowali wieś rakietą. Uszkodzone są prywatne domy, sklepy, poczta i samochody. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Taniej za tankowanie cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Na 2 ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
3: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2,30 euro. Tankuję kanister, a także samochód. 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2,20 euro. To różnica około 60 centów.
1: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej. Ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. Niebawem do emerytów i rencistów trafią dodatkowe świadczenia z ZUS-u. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tzw. czternastki. Pełna kwota wyniesie w tym roku blisko 1980 zł brutto. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
4: Wypłata czternastek z ZUS ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją czternastkę razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym. W

0: własnym terminie płatności.
1: ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Ten problem wraca co roku o tej porze. W wakacje brakuje krwi. Przez urlopy i wyjazdy dzieli się nią mniej krwiodawców, a potrzeby każdego dnia są ogromne. Dlatego centra krwiodawstwa apelują.
3: Sezon wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo wypadków, dużo jest potrzebnej krwi, a po drugie są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi. Dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Zapraszamy wszystkich, kto jest zdrowy, zapraszamy do oddania krwi.
1: Mówi Celina Pancerz z Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na krew można oddać nie tylko w punktach stacjonarnych, ale też podczas różnych akcji wyjazdowych, których latem jest wyjątkowo dużo.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Beloved, Lady Punk, OMD i Ace of Base w najbliższym czasie.

jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Ace of Base w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze. Czy pocztówki już wysłane? Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, zróbcie taką pocztówkę zdjęciową. Wyślijcie do nas, a my się odwdzięczymy pozdrowieniami i pocztówką Lato z notą nostalgii od Radia Plus. Do tego dołożymy jeszcze pocztówkę taką, którą możecie komuś wysłać i masę naszych wakacyjnych gadżetów. Radioplus.pl, tam czekamy na waszą pocztówkę z wakacji. Przypomnijcie sobie czas, w którym byliście na kolonii i wysyłaliście pocztówkę z pozdrowieniami, czasami do rodziców ze specjalną informacją, że pieniądze się skończyły, więc warto byłoby je dosłać, żeby tak pociecha szczęśliwa na tych czasach, na tych wakacjach wypoczywała, albo właśnie takie wczasy z rodzicami w domku typu Brda w lesie, gdzie na poddaszu czuć było zapach tej smoły od papy, którą był dach przykryty. Proszę sobie to wszystko przypomnieć, a potem napisać do nas z pozdrowieniami z wakacji. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło, Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj będzie to pocztówka od Natalii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wakacyjnie.
1: Natalio, to taka pocztówka z czasów pod jabłonią, nie z czasów pod gruszą, tylko w czasy pod jabłonią. Przepiękna jabłoń i życzenia niezwykle ciepłe, choć ze zwykłego miejsca wakacyjne dla całej ekipy speakerów. Radia Plus przesyła zwykła Natalię ze zwykłej Bydgoszczy. Ja się tutaj nie zgadzam, ale doczytam do końca. Tegoroczna kanikuła przybrała budżetowe szaty, dlatego uwiecznione zdjęcie zrobiono na rodzinnej działce pod miastem i ma ono także budżetowy charakter. Brak na nim mojej osoby. Uznałam jednak, że widok zwykłej jabłoni ze zwykłymi owocami może cieszyć nie mniej niż kadry z egzotycznych destynacji z własnym obliczem, choć radość raczej taka sama, zwłaszcza jeśli na co dzień mieszka się w ruchliwym centrum miasta. W każdym razie zwykła działka z małym radyjkiem i stacją Radio Plus robią mi lato, za co dziękuję i pozdrawiam. My bardzo dziękujemy i Nataliu, po pierwsze, jesteś niezwykła. Niezwykła jest to pocztówka i niezwykłe jest to, że znalazłaś chwilę, żeby do nas napisać o tych wakacjach na działce, bo to też przyjemne przecież.
2: Jak najbardziej. Poza tym uważam, że nawet takie zwykłe przesiadywanie pod tą właśnie symboliczną, czy gruszą, czy jabłonią też jest, może być ciekawe. Tym bardziej, że trochę to nawiązuje do czasów takich nostalgicznych sprzed 30-40 lat, mimo że akurat mam 30-40 lat, akurat ten wiek, ale uważam, że to też może być fajne, sympatyczne, tym bardziej, jeżeli jest się zmuszonym do spędzania akurat takiej formy wakacji.
1: Ja myślę, że to jest całkiem przyjemne też zmuszanie, bo właśnie taka chwila oddechu, jak się ma działkę, to czasami tych wakacji wcale nie potrzebujemy gdzieś wyjeżdżać.
2: Jasne, myślę, że takie kierunki jak Turcja, Egipt, czy jakieś zamorskie kraje są w porządku, owszem, ale jasne, jeżeli naprawdę mieszka się przy bardzo ruchliwej ulicy, w dużym mieście, to należy to docenić, to co się ma.
1: To ja jeszcze tylko dopytam o te jabłka, które spadły z drzewa. Co to za jabłoń?
2: Trudno powiedzieć dokładnie, jaki gatunek, jaka odmiana, natomiast wiem, że przepyszny kompot wyszedł i wychodzi cały czas.
1: Cudownie. To jeszcze, kiedy ostatnią pocztówkę taką ręcznie wypisałaś?
2: Myślę, że jakieś 20 lat temu.
1: Ach, to będzie jedna pocztówka czysta z okazji, super, żeby komuś jeszcze ją wysłać. Być może się skusisz na takie pozdrowienia, lato z nutą nostalgii. Pocztówka także od nas i jeszcze zestaw gadżetów od Radia Plus. A jeśli masz jeszcze teraz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Tak jak napisałam może w swojej wiadomości, dla wszystkich speakerów Radia Plus i wszystkich słuchaczy i tych, którzy spędzają aktywnie lub mniej aktywnie czas na swoich działkach, a także na tych zagranicznych, egzotycznych podróżach.
1: Jasne, do tych pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu.

0: Julia i Chrissia w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 14 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. El Condor, Pasa i Simon i Garfunkel. Radio
1: Plus. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: chałupy, welcome, to jest Zbigniew Wodecki na koniec 11. Wakacyjnie kończymy 11, co do 12 pozostały tylko 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama. Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 metrów kwadratowych, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dziś stanie przed węgierskim sądem kierowca polskiego autokaru po wypadku, w którym zginęło 12 osób. Napad na jubilera w Bydgoszczy, trwają poszukiwania sprawcy. Złota alga na kanale Gliwickim, już 300 kg śniętych ryb. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zarzuca mu prokuratura?
2: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa, w planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Trwa obława na sprawcę napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem, tuż przed jej zamknięciem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł.
3: Policjanci z bydgoskiego Szwederowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
1: Mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Służby analizują teraz nagrania z kamer monitoringu. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z jego części. W wodzie pojawiła się złota alga. Padło już blisko 300 kg ryb.
4: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
1: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022, a dwa lata temu masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Zdaniem ekologów jej rozwojowi sprzyja silne zasolenie wód, między innymi przez działalność kopalni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wiemy, co stanie się z mozaikami na dworcu Warszawa-Śródmieście. Kolejarze rozpoczęli prace zabezpieczające najbardziej zagrożone mozaiki Wojciecha Fangora. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: To wykonanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, której utrzymanie w mocy potwierdził sąd. Właściwa konserwacja zabytkowych dekoracji ma zostać przeprowadzona podczas remontu dworca.
6: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności. Dostaje się tam woda opadowa. Część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu. Są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają.
5: Mówi Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. 79 abstrakcyjnych kompozycji ze szkliwionych elementów ceramicznych wykonano ponad pół wieku temu w zakładach fajansów we Włocławku.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Policjanci w Szczecinie podjęli interwencję wobec kierującego samochodem osobowym, który w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na miejsce przyjechał brat mężczyzny, który posługiwał się podrobionym prawem jazdy oraz nie posiadał

0: uprawnień do kierowania pojazdami. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Od środy 19 sierpnia w związku z kontynuacją robót bitumicznych prowadzonych wzdłuż ulic Andersena i Północnej wystąpią czasowe utrudnienia w dojazdach do posesji. Prace zostały podzielone na etapy, mówi Piotr Zieliński, Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
1: Harmonogram prac wygląda następująco. Etap pierwszy, środa 19 sierpnia, ulica Andersena od ulicy Wymarzonej do Miodowej. Etap drugi, 20 sierpnia, ulica Andersena od trafostacji posesji Andersena 83 do ulicy Wymarzonej. I etap trzeci, piątek, 21 sierpnia, ulica Andersena od ulicy Królowej Śniegu do ulicy Miłosza oraz ulica Północna od ulicy Miłosza do ulicy Szkockiej.
0: Zaglądamy do pogody. Pochmurnie i szaro, a do tego może popadać. Słońce, jeśli się pokaże, to przelotnie. W ogóle raczej nie wystąpi na niebie w tym samym czasie, co chmury. Czy to jeszcze lato, czy już jesień? Temperatura wynosi 17 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków zachodnich, ciśnienie 1008 hektopaskali.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: Jesteśmy, Marek Sierocki, dzień dobry.
4: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Czy wiesz, Janku, że blisko 90% piosenek, które trafiły na listy przebojów, to piosenki o miłości?
3: Mhm.
4: I takim utworem zaczynamy. Everything I Do It For You, Bryan Adams.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: W tym tygodniu rozdajemy zaproszenia na spektakl multimedialny Zobaczyć piosenkę. Takie spektakle już się odbyły wiosną, teraz kolejna porcja na jesieni, a Radio Plus jest patronem medialnym tych wydarzeń.
2: Zgadza się i już 15 września, to będzie wtorek, o godzinie 19 w Warszawie będzie się można wybrać na ten spektakl. Mamy dla Was podwójne zaproszenia, dajcie krótko znać, dlaczego chcielibyście się akurat wtedy pojawić. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żyła, dziś świętowałaby urodziny, bowiem 18 sierpnia 1946 roku urodziła się Irena Jarocka. Artystka odeszła od nas w roku 2012. Urodziła się w Srebrnej Górze, ale dorastała w Gdańsku. Tam też odebrała bardzo gruntowne wykształcenie muzyczne, bowiem uczęszczała do studium nauczycielskiego wychowania fizycznego i biologii, ale studiowała też na Wydziale Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. No i występowała w rozmaitych zespołach. W końcu w roku 65 debiutowała na estradzie w klubie Rudy Kot. To był wówczas bardzo słynny klub. Rudy Kot oczywiście w Gdańsku. No i tak rozpoczęła się jej profesjonalna kariera. Występowała i na festiwalu w Opolu i towarzyszyła chociażby Alibabką podczas występów w telewizyjnych programach. W roku 68 utworem Gondolierzy z Nadwisły wzięła udział w festiwalu piosenki w Sopocie i zdobyła wyróżnienie za interpretację. Wyjechała na stypendium muzyczne do Francji, do Paryża. Tam doskonaliła sztukę śpiewania, sztukę estradową. No i potem wiele przebojów wylansowała po powrocie do Polski. Chociażby piosenkę, którą za chwilę zagramy, Wymyśliłam Cię, ale też ma na swym koncie wielki, wręcz światowy, można powiedzieć, przebój. Odpływają kawiarenki, bo ta piosenka zdobyła nagrodę na najsłynniejszym wówczas festiwalu światowym w Tokio. Wymyśliłam Cię, Irena Jarocka. Gdyby żyła, dziś świętowałaby urodziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Reklama.

0: Lightbacki Sunshine Reggae, największy przebój duńskiego duetu. Piosenka bardzo często wykorzystywana na składankach z wakacyjnymi przebojami. A za chwilę przekonamy się, kto dostaje od nas kolejne zaproszenia na spektakl Zobaczyć Piosenkę.
1: Zgadza się, dozwoniliśmy się do Michała. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
0: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś z prośbą o podwójne zaproszenie, ale nie zostawiasz go dla siebie, tylko przekazujesz dalej, tak?
2: Tak jest, zgadza się. Chciałbym to przekazać przede wszystkim mojej mamie, ale ogólnie moim rodzicom, w podziękowaniu za to, że tak pięknie moja mama pomaga nam i mojej żonie, mnie oczywiście, w pomocy przy dzieciach, bo my, wiadomo, to młodzi ludzie pracujemy, mamy po 30, więc pracujemy dużo, a mama bardzo pomaga i pilnuje naszych dzieci, także dziękujemy ci, mamo, serdecznie i chciałbym, żebyś się dobrze 15 września bawiła na tej fantastycznej imprezie, na tym spektaklu, żeby to był twój wieczór i twojego, i mojego taty oczywiście.
0: Świetnie. Dołączamy się do tych rzeczy.
1: Dołączamy się w 100%.
0: To bardzo budujące, co powiedziałeś, naprawdę.
1: Tak, jeśli rodzice nie słyszeli, to mam nadzieję, że za chwilę będzie.
2: Żona nagrywa podobno nagrywa to nas, więc mówię, żona nagrywa, także może usłyszę.
1: Super. Trzymaj się, Michale, dobrej zabawy życzymy w naszym imieniu rodzicom i wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
0: Teraz zaglądamy na naszą półkę z płytami, z których rzadko korzystamy i wyciągamy album z największymi przebojami włoskiego duetu Paula i Chiara. To dwie siostry, Paula i Chiara Lezzi, w roku 1996 postanowiły występować. No i rok później wystąpiły już na konkursie Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo w kategorii nowych artystów i wygrały tę konkurencję piosenką, które same napisały, Amici come prima. Potem kolejne piosenki pojawiały się na włoskich listach przebojów i wreszcie przyszedł rok 98 i wtedy wydały singiel zatytułowany Vamos a bailar. To piosenka, która podbiła listy przebojów w całej Europie. Wzorem duetu Rigueira, innego włoskiego duetu, siostry Paula i Chiara swoje piosenki w większości śpiewały po hiszpańsku, bo wiadomo, że hiszpański to jeden z najpopularniejszych języków na świecie. Vamos a bailar i Paula i Chiara.

0: za nami panie z zespołu The Ronettes, wyjątkowo taneczny przebój Be My Baby.
1: A teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 1952 roku w Houston urodził się Patrick Swayze. Odszedł od nas we wrześniu 2009 roku. Znakomity aktor filmowy, telewizyjny, tancerz, wokalista i choreograf. Ja podziwiałem jego zdolności taneczne, szczególnie w filmie Dirty Dancing, no ale też zdolności wokalne, bo w tym filmie zaśpiewał piękną piosenkę She's Like a Wind.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Gastoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na ciebie w Gastoramie Smart Świnoujście.
0: Reklama.

0: Aż by się chciało powiedzieć, kiedy to zleciało, że dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, teraz będą wbiegały za 2 tygodnie. Nie wiem, czy wesoło, ale...
1: Różnie to ale bywa tak. Z tymi dziećmi. Powoli kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Zaproszenie na dziś wieczór o godzinie 20:00. Przeboje z nudą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Do 22:00 będę grał dla Państwa. Na zakończenie jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 2012 roku w Los Angeles zmarł Scott McKenzie, znakomity wokalista, znany m.in. z przeboju San Francisco. I tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Na 99% znajduje się w Naddniestrzu. Nowe informacje służb po Marcinie Romanowskim. Czwarty dzień akcji strażaków to w miejscu pożaru zakładu przetwarzania odpadów na Pomorzu. Sprawdzimy też ceny na stacjach. Jutro będzie nieco drożej. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
2: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa tu pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy na Pomorzu. Mimo że miejsce pożaru zostało zlokalizowane już w sobotę, strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy.
3: Jedna hala się pali nadal, kwatera składowa pali się nadal. Na miejscu 13 zastępów. Próbujemy dalej rozprawić się z tym zdarzeniem.
1: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą jutro nieco wyższe niż dziś, poinformował o tym minister energii. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46 za litr, a za diesla 7,47. Przypomnijmy, pakiet ceny paliwa niżej został przywrócony wczoraj. Do końca wakacji kierowcy będą płacić obniżoną stawkę VAT. Ponad 30 kg narkotyków w mieszkaniu w Łodzi. Wśród zabezpieczonych substancji była m.in. marihuana, amfetamina, morfina, MDMA i mefedron. Zatrzymany w Świecku 42-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
4: Tam w różnych miejscach, m.in. w szafkach i zamrażalce, znaleźli znaczne ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kg substancji odurzających psychotropowych.
1: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Szczecinie ruszył nabór do programu Dom dla studenta. Czeka 49 takich miejsc. Studenci szczecińskich uczelni pochodzący spoza miasta mogą starać się o lokale należące do TBS-u.
5: Są to miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych, w wyremontowanych mieszkaniach, wyposażonych, zlokalizowanych w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dom dla studenta to przede wszystkim stabilny, bezpieczny najem na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych.
1: Mówi Paulina Łądka z Centrum Informacji Miasta. Na nabór potrwa do czwartku do godziny 15.
6: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. W związku z planowanym rozpoczęciem prac przy przebudowie przejazdu kolejowego w ciągu ulicy nad Odrą i Stołczyńskiej z dniem 19 sierpnia wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 63, 102 i 526, mówi Krzysztof Ufland, zarząd dróg i transportu miejskiego.
7: Autobusy linii 63 kursować będą w skróconej relacji Kołłątaja-Telejard z dotychczasową częstotliwością. Na drodze łączącej ulicę nad Odrą z fabryką Telejard przy skrzyżowaniu z ulicą nad Odrą uruchomione zostały

0: dodatkowe przystanki nad Odrą przejazd kolejowy. Autobusy linii 102 w obu kierunkach kursować będą zmienioną trasą. Od przystanku Kościelna do przystanku Police Myśćcięcino Krzyżówka i dalej bez zmiany z dotychczasową częstotliwością.
1: Posiadacze biletów okresowych nadal mogą z nich korzystać.
0: Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię 63 uprawnieni są do korzystania z linii 63 na zmienionej trasie oraz wszystkich linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z trasą linii 63 oraz z linii 863 i 802 na całej trasie.
1: Zmiany obowiązywać będą przez około 2 tygodnie. Czasami zza chmur wyjrzy do nas słońce, ale gdzieś na horyzoncie obecne są chmury, a więc nie ma co liczyć na nagłą, pozytywną zmianę w pogodzie. Może za to popadać. Temperatura wynosi 17 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków zachodnich, ciśnienie w Szczecinie około 1007 hektopaskali.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I Jason Donovan, który zaczyna nam tę godzinę zapieczętowane posełunkiem Silly Wave Hysteria w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przeboje, przy których niezmiennie lubimy się bawić, odpoczywać, no zwłaszcza w wakacje, a przed nami jeszcze prawie 2 tygodnie tych sierpniowych wakacji. Korzystamy zatem, kto może, to korzysta na pewno, prawda? Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, a nawet trochę jestem w stanie podejrzeć, bo trwa nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której wysyłacie nam właśnie zdjęcia z tego, jak spędzacie swój wolny czas na wakacjach, do czego zresztą zachęcamy. Przy okazji też parę pozdrowień ciepłych leci od Was, na przykład z Mazur, albo z gór, albo z nadmorza, no nierzadko też ulubione polskie zagraniczne kierunki, czyli chociażby Grecja albo Turcja, stamtąd też pozdrowienia dostajemy, za które bardzo dziękujemy. No i tak, i można nam takie zdjęcie i pozdrowienia na Radio Plus PL przesłać, warto, codziennie rozdajemy Wam w ramach podziękowań takie letnie gadżety od Radia Plus. Dzisiaj nie będzie inaczej, mniej więcej za godzinę od teraz wyślę komuś koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik kąpielowy dorzucę, coś takiego na pewno się przyda i przy tym obecnym wyjeździe i przy kolejnych, które z pewnością się trafią, a do tego jeszcze 2 pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało, jedna podpisana przez nas redakcyjnie z pozdrowieniami również i do tego jeszcze czyściutka, druga zupełnie można komuś wysłać, pobudzić nostalgię, coraz rzadziej się te pocztówki wysyła. Kiedyś no to właściwie taki wyjazd wakacyjny bez wysłania komuś pocztówki to nie był prawdziwy wyjazd. Teraz będzie szansa, żeby to sobie przypomnieć, zatem zapraszamy w Radio Plus za chwilę muzycznie Tina Turner i Michael Jackson.
1: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Kastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Kastoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.

mimowolnie przy tym numerze człowiek ma ochotę wykonać ten słynną choreografię, tak zwany moonwalk Michaela Jacksona i Smooth Criminal, tylko jedno wykonać, a drugi pomysł i ta wizja, która jest w głowie. Nie przestajemy w każdym razie próbować. Także nie zatrzymujemy się, chociaż tytuł mówi co innego. Stop teraz, Sam Brown.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rozplanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: była szansa na szybkie bugi-bugi. No i dobrze, dziewczyny z Bakary nam to umożliwiły. No, za chwilę, bo już o 14 w Radiu Plus pora wiadomości. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Woda znów zalała Głuchołazy. Mieszkańcy uderzają we władze. Zarzuty po pożarze w Poznaniu. 2 lata temu zginęło tam 2 strażaków. Jedno ze zwierząt z łódzkiego zoo podbija internet. W sobotę zlot fanów ziemniaka. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic się w mieście nie zmieniło.
2: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już było problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni?
1: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
3: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć. Nie jesteśmy, myślę, w stanie się przygotować 100% na tego typu zjawiska atmosferyczne. To nie jest, tak jak to miało miejsce w 2024 roku, wystąpienie rzeki Białej Głuchołazy ze swojego koryta.
1: Rząd zaznacza, że do Głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. 8 lat więzienia grozi 2 przedstawicielom firmy, która prowadziła działalność w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. W 2024 doszło tam do pożaru i wybuchu, w którym zginęło 2 strażaków. Szczegóły zna Ari Habir.
4: Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że do zdarzenia doszło przez prowadzenie w budynku magazynu i serwisu baterii z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za nieprawidłowości odpowiedzialni byli przedstawiciele spółki Lupo Adam H. i Agnieszka W.H. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
1: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Uwaga kierowcy w Świętokrzyskiem. Zablokowana krajowa 42 w Stąporkowie. Ciężarówka wypadła tam z drogi, a ruch blokuje naczepa pojazdu. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2,5 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podbił serca internautów słynny koendu brazylijski, który mieszka w łódzkim orientarium. To kolczaste zwierzę ma na imię Ziemniak. W sobotę jego miłośnicy spotkają się na specjalnym zlocie.
5: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
6: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
5: A czym się żywi?
6: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są fistaszki.
5: Jak ten zlot będzie wyglądał?
7: Będą atrakcje dla najmłodszych. Joanna Budzińska, Orientarium Złódź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie, w jak bardzo słodki sposób mlaszczy przy jedzeniu.
1: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo. A tematem zajął się Daniel Tekliński.
8: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Weekend pod żaglami już za nami i czas na podsumowanie. Podczas wydarzenia na miejscu pracowało ponad 200 pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Przypominali o zmianach w komunikacji miejskiej oraz doradzali, w jaki sposób najszybciej dotrzeć w konkretne miejsce. Jednocześnie ZITM koordynował również działanie zaplanowanej na te dni komunikacji miejskiej, w tym dodatkowej. Od piątku do niedzieli obyło się więc bez istotnych incydentów. W parafii w Dobrej trwają przygotowania do odpustu. Zaplanowano koncerty i coś dla ducha. Będzie można także zajrzeć do zabytkowego kościoła, mówi ojciec Roman Zioła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej.
9: W godzinie 12 będzie coroczna uroczysta msza święta odpustowa, a później po niej będą różne konkursy dla całych rodzin. Oczywiście zawsze smaczne jedzenie będzie czekało na wszystkich, a uwieńczeniem będą koncerty. W tym roku będą koncertować Doka Dorota Józefiak z zespołem, a następnie koncert familijny.

0: Linny Joszko Broda zespołem.
1: Odpust w niedzielę 23 sierpnia. Słońce się zjawia co jakiś czas, ale zawsze to coś. Dziś pracę utrudniają mu chmury, które w zasadzie rozdają karty, jeśli chodzi o pogodę. I to oznacza, że możliwe są dziś także opady deszczu. Temperatura wynosi 18 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków zachodnich, ciśnienie 1007 hektopaskali.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: O tym, że życie może być piękne, już teraz w Radio Plus Black i Wonderful Life. Janek Pasterski. Dzień dobry po 14.

0: Wakacje cały czas w pełni i my też robimy sobie takie malutkie rendezvous, bo podsyłacie zdjęcia tego, jak spędzacie swój wolny czas urlopowy. Zapraszamy, można zrobić zdjęcie, warto nawet, bym powiedział, wysłać nam na radio+.pl, naszej stronie internetowej, do tego napisać parę przyjemnych słów pozdrowień, bo ja już za chwilę będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, trochę podpytywał, jak tam u was, co słychać, jaka pogoda, jakie aktywności, jakie plany, ale też w prezencie będę miał dwie pocztówki, bo ta zabawa nazywa się pocztówka z wakacji, a zatem nawiązujemy trochę nostalgię do tych dawnych czasów, kiedy jeszcze się pocztówki wysyłało. Jedne również z pozdrowieniami i naszymi redakcyjnymi podpisami. To od nas. Druga zupełnie puściutka. Można komuś wysłać, coś napisać, tradycyjnie używając do tego celu poczty, albo zostawić sobie na pamiątkę. Ale mamy też zestaw gadżetów letnich, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i do tego jeszcze dorzucę ręcznik kąpielowy.
1: Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 metrów kwadratowych, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: A tym razem pocztówkę od Mariusza. Mariuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzie zawędrowałeś? Do Norwegii, tak?
2: Tak, tak. To była Norwegia, wyspa Smola. I tamtędy właśnie się jedzie koło tego pięknego łosia, który wam wysłałem na tej...
1: Jest łoś na zdjęciu, ale wyjazd taki troszkę, żeby sobie powędkować przy okazji.
2: Dokładnie. To jest głównie wędkowanie, przy okazji zwiedzanie. Nie zawsze się wypłynie na morze, bo są silne wiatry i sztormy. Tutaj Norwegia w to obfituje. I także tam w chwili, gdy wie, za mocno wieje, to wtedy wówczas zwiedzamy jakieś ciekawsze miejsca. A tak to jak typowo morskie wędkowanie, łapanie typowo morskich norweskich ryb, halibut, dorsz, molwa, brosma, o takie podobne.
1: To jak te norweskie halibuty, dobre?
2: Przepyszne, tylko największego mi się udało złapałem jednego, 30 kilogramów.
1: No pięknie.
2: Dorsze takie po 18 kilogramów, najmniejsze. No ale jednak smażony halibut jest niezbyt smaczny. Polecam, jak ktoś złapie, go uwędzić.
1: O, widzisz. No i to warto sobie zapamiętać. I jeszcze jesteś w Norwegii, czy już po wakacjach?
2: Jutro wracacie.
1: To jeszcze ostatnie tak, chwile. Łapcie ich jak najwięcej. A do ciebie trafiają dwie klasyczne pocztówki. Jedna z naszymi podpisami, druga puściutka. Ale też do tego koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i ręcznik plażowy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
2: Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie waszą ekipę całą.
1: Do usłyszenia.
2: Hej.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Są zarzuty za atak na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Ciało Rosjanina znaleziono w Warszawie. Jest śledztwo prokuratury. Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach. Za chwilę szczegóły. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba z zarzutami w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany wraz z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
0: Mówiła Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Wydarzenia w Bydgoszczy potępił też dzisiaj premier Donald Tusk.
2: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie.
0: W piątek w okolicach dworca PKP para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Rosyjski opozycjonista został znaleziony martwy w Warszawie. Ciało Siergieja Własienko odkryto w nocy w mieszkaniu na Mokotowie. Na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratury.
3: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuratorę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Siergiej Własienko przyjechał do Polski po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Uzyskał azyl polityczny. Sekcja zwłok mężczyzny ma się odbyć jutro.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie czy Pobierowie. W niektórych miejscach fale mają nawet 70 cm. Tymczasem w górach ubywa turystów. Szczyt wyjazdowy do Zakopanego już za nami. Obłożenie pod Giewontem spadło o 30% i można wędrować po Tatrach bez tłumów.
5: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie, może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny.
6: Szczególnie, że się troszkę oziębiło. No chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile? No półtora tygodnia wakacji, dzieciaki wyjadą.
0: Po sierpniowym szczycie w stolicy Tatr wyraźnie spadły też ceny, średnio o 1/3.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, 370 miejsc czeka w szczecińskich żłobkach. Chodzi o 3 nowe placówki, które mają być otwarte we wrześniu. Zapisy trwają bez przerwy. Nowe żłobki będą działać przy ulicy Fregaty, Bohaterów Getta Warszawskiego i Pszczelnej. O miejsca tutaj, tak jak w innych szczecińskich żłobkach, mogą się ubiegać rodzice dzieci do 3 roku życia, które mają PESEL i mieszkają na stałe w Szczecinie. Wnioski można składać jedynie elektronicznie na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie. Zmieniamy temat. Przy ulicy Obotryckiej koło zjazdu na parking jednego z marketów budowlanych mogą stanąć 2 budynki handlowo-usługowe. Taką inwestycję może zrealizować właściciel terenu, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Transbud Szczecin. Zezwolenie wydał Wydział Architektury i Budownictwa w szczecińskim magistracie. Na działce mogłyby powstać 2 budynki o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2 w każdym z obiektów. Dodatkowo powstałby nowy układ dróg dojazdowych i parking na około 270 samochodów. Sprawdźmy pogodę. Czasem słońce, a przeważnie chmury. I one tak się dziś zawzięły, że nam nie odpuszczą. Nie dość, że zasłonią słońce, to jeszcze mogą przynieść opady deszczu. Przelotne. Temperatura wynosi 19 stopni. Wiatr wieje umiarkowanie z kierunków zachodnich. Ciśnienie w Szczecinie 1006 hektopaskali.
4: Radio Plus. Przeboje. Nutą nostalgii.
8: I coś do pośpiewania, bo ten refren na pewno każdy słyszał już teraz. Art Company i Suzana. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 m2, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
0: Reklama.

przyjemnie i cofnęliśmy się do roku 86. To wakacje były, bo 30 czerwca dokładnie album True Blue Madonna został wydany. To jedna z najważniejszych płyt w historii popu. Sprzedała się wówczas rekordowo, bo w nakładzie 25 milionów egzemplarzy. I też dedykowany był ten album ówczesnemu mężowi artystki, Seanowi Penowi. Dobry numer taneczny, numer takich propozycji na 100%. Nie zabraknie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to cały czas mamy jeszcze wakacje. Jeśli wakacje od poniedziałku do czwartku w takim właśnie przedziale czasowym, prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki za swoimi sterami, kto jak kto, no ale on na muzyce i miksowaniu zna się doskonale. Także róbmy sobie miejsce dzisiaj w naszych domowych salonach, no i korzystajmy z tego jak najwięcej. A z kolei weekend to piątek i sobota, aż do północy będziemy się bawili. Teraz po polsku Krzysztof Krawczyk. Byle było tak.

0: Rod Stewart, który sprawia, że no, te wakacje są przyjemniejsze, prawda? Dwa tygodnie jeszcze, tak cały czas bym zaokrąglał do pełnych, bo to dopiero wtorek przed nami, sierpniowych wakacji. Jeździcie po całym świecie, piszecie nam o tym, co nas bardzo cieszy. Przy okazji dostajemy także od was wiele, wiele zdjęć tego, jak spędzacie swój wolny czas. I to jest bardzo miłe i mam nadzieję, że będziecie nam jeszcze wysyłali, bo do końca tego miesiąca, czyli przed nami jeszcze 8 pełnych tego typu dni, gdzie 3 razy w ciągu dnia dzwonimy do was, a wy wysyłacie nam swoje zdjęcia z urlopów, z tego, jak spędzacie swój czas. To jest często Polska, ale także często zagranica. Dzisiaj to na przykład był Marian i jego wypad do Norwegii, taki morsko-wędkarski, także z tego, co mówił, naprawdę fajnie spędzony czas. Radio+.pl, tam można w ramach naszej zabawy pocztówka z wakacji przesłać nam zdjęcie, jak spędzacie swój urlop, napisać krótkie pozdrowienie, trochę dobrej energii nam podrzucić na radio+.pl, na naszej stronie internetowej. Tam warto zajrzeć już teraz, a my w nagrodę wysyłamy wam właśnie pocztówkę taką, jak to się kiedyś wysyłało. Klasyczną, papierową. Jedna z podpisami naszymi, również są na niej pozdrowienia. Druga to zupełnie czysta pocztówka, którą komuś można w prezencie wysłać albo samemu sobie na pamiątkę zostawić. Oprócz pocztówek mamy jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszenie na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, do tego jeszcze ręcznik plażowy dorzucamy, także zapraszamy do zabawy, a za chwilę u nas F4 David i Manam.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: To tylko tango i manam na koniec naszego już wtorkowego spotkania. Bardzo dziękuję za nie. Janek Pasterski, dobrego popołudnia wam życzę. Słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12.
1: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama. Radio Plus

0: Miesiąc aresztu dla kierowcy po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Ewakuacja w Krakowie, odnaleziono nie wybuch. Powiemy też o pamiątkowych medalach księdza Romana Kotlarza. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi miesiąc w areszcie.
1: Z tego, co wiemy, prokuratura tutaj się postawiła mu zarzuty. No to jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim w tej chwili kodeksem karnym, aczkolwiek i nasza prokuratura wystąpiła.

0: W Średnicy. Służby podejrzewają, że jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jak przekazała nam policja, niebezpieczny przedmiot zauważył operator koparki podczas prac ziemnych. Ponieważ niewybuch znajdował się zaledwie 30 metrów od budynku Straży Miejskiej, podjęto decyzję o ewakuacji 20 osób. Na miejsce wezwano już wojskowy patrol rozminowania, który ma podjąć niewybuch w ciągu najbliższych kilku godzin.
1: Komunikacja miejska funkcjonuje bez utrudnień, rondo Barei pozostaje w pełni przejezdne. Ubiegłotygodniowy cyberatak na firmę MyDoctor może mieć długofalowe skutki, uważa profesor Marlena Sakowska-Baryła z Uniwersytetu Łódzkiego. Wyciek danych 19 milionów osób generuje mnóstwo problemów, a zagrożenia są poważne, ostrzega ekspertka.
2: Wyciekły między innymi dane medyczne. To powoduje, że stosunkowo prosto można z jednej strony się pod nas podszyć, ale z drugiej strony ktoś, kto dysponuje tymi danymi, ma tyle informacji, żeby także uwiarygodnić się, na przykład w kontakcie z nami.
1: Profesor Marlena Sakowska-Baryła podkreśla, że warto zastrzec numer PESEL i dodaje, że trzeba być szczególnie nieufnym wobec osób, które do nas dzwonią i powołują się na informacje o nas.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: W starostwie powiatowym w Radomiu odsunięto tablicę pamiątkową ku czci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza. Wręczono też medale dla osób, które wspierały inicjatywy służące zachowaniu pamięci o niezłomnym duszpasterzu. Wśród odznaczonych był biskup Marek Solarczyk.
4: Życzę każdemu, aby ten czas naszej refleksji i tych cudownych doświadczeń wpisanych w 50. rocznicę męczeńskiej śmierci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza przyniósł umocnienie w tym, co jest bogactwem naszego życia, ale i wiary.
1: Za poparcie protestujących w Radomiu robotników SB nękało księdza Kotlarza. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku.
3: Radio Plus Szczecin.
5: Pogoda. 20 stopni w Szczecinie, możliwe przyjaśnienia do końca dnia, w nocy minimalnie 11 kresek na plusie. Jutro przez cały dzień możliwe opady, ciśnienie niskie.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
5: Przed nami wtorkowe 2 godziny spotkania za kilkanaście minut o pracach związanych z przebudową przejazdu kolejowego przy Stołczyńskiej i o pogodzie na koniec lata. W tej godzinie Michał Tolko, gram dla Was do godziny 18:00. Za chwilę informacje o korkach.

6 minut po godzinie 16, pora na informacje z dróg. Uważajcie w centrum Szczecina na placu Grunwaldzkim i w okolicach placu Rodła. Też zwalniacie w Alei Niepodległości i w Alei Piastów, korek na Gontyny i Szczanieckiej, ulica Traguta i wszystkie

I Świętych czy Krasińskiego w stronę Ronda Giedroycia. Prawy brzeg miasta to utrudnienia na Goleniowskiej i ulicy Wiosennej. Już teraz Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: chwilę temu na naszej antenie Cyndi Lauper, George Michael, to Roxette, Listen to Your Heart, a już dosłownie za moment Mike Oldfield, To France.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 metrów kwadratowych, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
1: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Już jutro, 19 sierpnia, rozpoczną się prace związane z przebudową przejazdu kolejowego w ciągu ulicy nad Odrą i Stołczyńskiej. Szczegóły Małgorzata Tobiasz.
2: Od 19 sierpnia, a dla nocnych linii autobusowych od nocy z 19 na 20 sierpnia, na okres około 2 tygodni wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 63, 102 i 526. Mówi Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
3: Autobusy linii 63 kursować będą w skróconej relacji Kołontaja-Telejard z dotychczasową częstotliwością. Na drodze łączącej ulicę nad Odrą z fabryką Telejard przy skrzyżowaniu z ulicą nad Odrą uruchomione zostaną dodatkowe przystanki nad Odrą przejazd kolejowy. Autobusy linii 102 w obu kierunkach kursować będą zmienioną trasą od przystanku Kościelna do przystanku Police Myśćcięcino-Krzyżówka i dalej bez zmiany z dotychczasową częstotliwością. Uruchomiona zostanie także zastępcza linia autobusowa 863 kursująca w relacji Stołczyn Północny Police Myśćcięcino. Uruchomiona zostanie również zastępcza linia autobusowa 802 kursująca w relacji Stołczyn Północny Police Myśćcięcino-Krzyżówka. Autobusy linii nocnej 526 kursować będą zmienioną trasą jak linia 102 z dotychczasową częstotliwością. Uruchomiona zostanie zastępcza nocna linia autobusowa 586 kursująca trasą linii 802. Na pętli Police Myśćcięcino-Krzyżówka kursy linii 586 skoordynowane będą z kursami linii 526.
2: Pasażerowie posiadający bilety okresowe na linie 63 czy 102 nadal mogą z nich korzystać.
3: Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię 63 uprawnieni są do korzystania z linii 63 na zmienionej trasie oraz wszystkich linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z trasą linii 63 oraz z linii 863 i 802 na całej trasie, a także z linii 107 na odcinku Wilcza Wiadukt Police Myśćcięcino-Krzyżówka. Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię 102 uprawnieni są do korzystania z linii 102 na zmienionej trasie oraz wszystkich linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z trasą linii 102, z linii 863 i 802 na całej trasie oraz z linii 63 na odcinku Policka-Telejard oraz wszystkich linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z tym odcinkiem trasy linii 63.
2: Dodaje Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Zmiany obowiązywać będą do końca sierpnia.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Wakacje nieubłaganie zbliżają się ku końcowi. Aby jak najlepiej zaplanować ten czas, warto zapoznać się z prognozą pogody. A taką przygotował dla Państwa synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Lędzion.
2: Po dosyć upalnym weekendzie, gdy IMGW ostrzegało przed tymi wysokimi temperaturami, nadeszło pewne odwrócenie. Dziś mamy alerty zgoła inne, deszczowo-burzowe.
3: Zgadza się. Przez Polskę przewędrował w ciągu minionej doby chłodny front atmosferyczny. Natomiast ta masa powietrza, która zalega tutaj głównie w tej południowej części kraju, wciąż tam jest ciepło. Ta masa jest bardzo zasobna w wilgoć. I przez południową, częściowo centralną, później w nocy część kraju będzie się przemieszczał mały niż, którym będzie związany układ frontów atmosferycznych i będzie wpływał na pogodę dzisiaj, w nocy, a także jutro. On przyniesie w południowej, centralnej i później też wschodniej części kraju opady deszczu i te opady będą miejscami intensywne. Dzisiaj zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, właśnie tutaj dla części kraju południowej. Te ostrzeżenia obowiązują dzisiaj i także w godzinach nocnych.
2: A jak ta pogoda będzie w takim razie kształtować się w pozostałej części tygodnia? Bo chyba nie mamy co liczyć już na tak wysokie temperatury jak kilka minionych dni.
3: Po takim okresie kilku dni wyżowej, słonecznej i gorącej pogody, no weszliśmy zdecydowanie w okres takiej dominacji układów niskiego ciśnienia wędrujących przez Polskę frontów i napływu zdecydowanie chłodniejszych mas powietrza polarnego morskiego. Natomiast utrzyma się taka tendencja do tego, żeby w południowej części kraju było cieplej. Środa będzie z taką pogodą zmienną, z przelotnymi opadami deszczu. W północnej, w centralnej części kraju także miejscami tym opadom będą towarzyszyły burze i temperatura w takim zakresie 20-22 stopnie. Na południu będzie nieco cieplej, tamta temperatura do 24-25. Natomiast w drugiej połowie tygodnia zacznie się robić cieplej, ale w całym kraju będą występowały przelotne opady deszczu. Piątek również będzie ciepły, ta temperatura od 23-24 na północy do 30 na południu. Sobota również bardzo ciepła i w niedzielę ponownie wygląda na to, że napływ chłodniejszego powietrza. Także przed nami taki dosyć dynamiczny tydzień ze zmienną pogodą, ze sporą ilością opadów deszczu. Te opady miejscami i okresami będą intensywne. No i temperatury wyraźnie niższe, chociaż na południu Polski będzie bardzo ciepło. No i później w drugiej połowie tygodnia stopniowy wzrost temperatury w całym kraju i tak prawdopodobnie do niedzieli będzie bardzo ciepło, a później ponownie ochłodzenie.
2: Tegoroczne lato przyzwyczaiło nas do takich bardzo gwałtownych zmian temperaturowych. Czy jest jeszcze szansa, że w te wakacje czeka nas kolejna fala naprawdę wysokich upałów, czy raczej zbliżamy się już ku tym wrześniowym ochłodzeniom?
3: Tutaj już mówimy o takich prognozach o dalszym horyzoncie czasowym. Tak jak pan redaktor zauważył, ono jest takie dynamiczne. Tutaj takie mieliśmy okresy wysokich temperatur przeplatane wędrówką frontów i napływem chłodnego powietrza. Na ogół te upały nie trwały długo, więc taka dosyć duża zmienność w tej pogodzie, no, ale wygląda na to, że lato jeszcze się nie kończy. Wysokie temperatury będą nam jeszcze prawdopodobnie towarzyszyły. Natomiast no, pewnie prawdopodobieństwo tego, że będą one tak wysokie, sięgające 35-36 stopni, no, będzie malało w związku z tym, że już zbliżamy się jednak do września. We wrześniu też zdarzają się bardzo wysokie temperatury, ale prawdopodobieństwo już tak dużego ciepła będzie się zmniejszało.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Stevie Wonder na naszej antenie RD Plus Szczecin, już za chwilę Backstreet Boys czy Inner Circle.
1: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.

0: Za kilka dni kolejni pielgrzymi wrócą z Węgier po katastrofie autokaru. Mieszkańcy Głuchołaz są załamani, ponownie ich zalało. Powiemy też o jubileuszu Cystersów w krakowskiej mogile. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą do Polski. Transport ma się odbyć w ciągu kilku dni. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
2: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
1: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób przetransportować poszkodowanych do kraju.
3: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 6 osób usłyszało zarzuty pobójcy na weselu w Wadowicach. 38-latek miał wtargnąć na imprezę i być agresywny. Został pobity, a po przyjeździe policji zmarł. Jutro zarzuty mają

0: Pokazała, że woda płynęła ulicami, a mieszkańcy są załamani.
1: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie, spychy i rozjeździli cały wał.
2: My kościmy roby, ale co z tego, co my mamy wybierać łopatami błoto? Wszystkie błoto teraz pływa do nas. Ten przepust, który tam jest, to jest wiecznie zarośnięty, zatkany mułem.
0: A urzędnicy przekonują, że na taką sytuację i taką ulewę nie dało się przygotować.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: W tym roku mija 75 lat od ponownego przekazania cystersom wspólnoty parafialnej w krakowskiej Mogile. Dekret w tej sprawie wydał kardynał Adam Stefan Sapieha w 1951 roku.
4: Przekazał cystersom pod opieką duszpasterską dotychczas prowadzoną przez księży diecezjalnych parafię mogilską. Ksiądz proboszcz, który był w parafii mogilskiej, przeszedł do powstającej wtedy wówczas parafii pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Czyżynach, a Mogiła, wspólnota parafialna mogilska, została przekazana pod opiekę cystersom mogilskim. Tak jest do tej pory.
0: Mówił ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. W przyszły poniedziałek uroczystości odpustowe mszy świętej będzie przewodniczył metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.
3: Radio Plus Szczecin.
5: Pogoda. 20 stopni w Szczecinie, możliwe przyjaśnienia do końca dnia, w nocy minimalnie 11 kresek na plusie, jutro przez cały dzień możliwe opady, ciśnienie utrzyma się niskie.
3: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
5: Druga godzina informacji przed nami o robotach przy ulicy Andersena i Północnej oraz o brakach w kadrach w szkołach. W tej godzinie jeszcze raz Roberta Flack, Killing Me Softly, Michał Tolko. Gram dla Was do godziny 18.

0: Anita Lipicka i wszystko się może zdarzyć na antenie Radia Plus Szczecin już za chwilę Demono.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 metrów kwadratowych, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
1: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Od 19 sierpnia w związku z kontynuacją robót bitumicznych prowadzonych wzdłuż ulic Andersena i Północnej wystąpią czasowe utrudnienia w dojazdach do posesji. Prace zostały podzielone na etapy, mówi Piotr Zieliński, Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
2: Od 19 sierpnia w związku z kontynuacją robót bitumicznych prowadzonych wzdłuż ulic Andersena i Północnej wystąpią czasowe utrudnienia w dojazdach do posesji. Prace będą prowadzone etapami od środy 19 do piątku 21 sierpnia. Wykonawca zakłada jednak, że z uwagi na warunki pogodowe te terminy etapowania robót mogą ulec zmianie. W tym czasie, gdzie drogi dojazdowe lub dojazdy do posesji krzyżują się z ciągami pieszo-rowerowymi, wystąpią utrudnienia w dojeździe do tych posesji. Harmonogram prac wygląda następująco. Etap pierwszy, środa 19 sierpnia, ulica Andersena od ulicy Wymarzonej do Miodowej. Etap drugi, 20 sierpnia, ulica Andersena od trafostacji posesji Andersena 83 do ulicy Wymarzonej i etap trzeci, piątek 21 sierpnia, ulica Andersena od ulicy Królowej Śniegu do ulicy Miłosza oraz ulica Północna od ulicy Miłosza do ulicy Szkockiej. Mieszkańcy planujący korzystanie z samochodu wyżej wskazanych terminach powinni wyjechać ze swoich posesji do godziny 8. W każdym z tych etapów przejazd głównym ciągiem ulicy Andersena Miłosza Północna będzie zachowany.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Prawie w całej Polsce brakuje nauczycieli w szkołach. Najwięcej wakatów jest w województwie mazowieckim. Co ciekawe, obecnie pracuje w szkołach 60 tysięcy emerytów. Szczegóły zna Radosław Mizera.
2: Na miesiąc przed końcem wakacji szkoły w całej Polsce mają problemy ze skompletowaniem kadry. Obecnie występuje 20 tysięcy wakatów. Dodatkowo mamy 60 tysięcy pracujących emerytów. Tomasz Korczak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
3: To, że pracują emeryci, pracują nauczyciele, którzy mogą przyjść na emeryturę, ratuje sytuację kadrową w szkołach. Dyrektorzy mają z tym poważne problemy, szczególnie z przedmiotami przyrodniczymi, ale mam nadzieję, że ten problem w perspektywie czasu rozwiąże się, bo wchodzi niż demograficzny i że te dwie rzeczy uda się powiązać. Bardzo źle by się stało i system stałby się niewydolny, gdyby ci emeryci nie podjęli się pracy.
2: Jedną z osób, które wróciły do pracy w szkole jest Krystyna Dasiewicz.
4: Trudno pominąć też aspekt finansowy, to, że otrzymuję emeryturę, mam pensję, to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa, łatwiej zarządzać i dysponować budżetem domowym. Tak więc dostrzegam wiele zalet tej pracy, no i myślę, że chciałabym jeszcze przez kilka następnych lat pracować.
2: Marta Formela z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że w projektach arkuszy kalkulacyjnych przygotowanych na najbliższy rok szkolny wykazano ponad 1000 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
5: Największe zapotrzebowanie dotyczy nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, przedmiotów zawodowych, wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Warto jednak pamiętać, że są to dane wynikające z projektów arkuszy organizacyjnych przygotowywanych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Proces rekrutacji trwa przez całe wakacje, a część tych stanowisk zostanie obsadzona jeszcze przed 1 września.
2: Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, mówi, że brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
6: Ci specjaliści wybierają pracę w biznesie, bo jest ona po prostu dużo lepiej płatna. Natomiast każdy rok szkolny zaczynamy z pełną obsadą nauczycieli, również tych praktycznej nauki zawodu. I to wiąże się z tym, że wydajemy zgodę na zatrudnianie nauczycieli emerytów. Nie jestem w stanie powiedzieć, ilu tych emerytów będzie w nadchodzącym roku szkolnym, z uwagi na to, że te zgody wydajemy po 15 września. Dopiero wtedy, jak dyrektor ma pewność, że nie znajdzie do pracy nauczyciela nie emeryta. Jeśli swoją ofertę przedstawi w banku ofert i nikt nie zareaguje na tę ofertę, wtedy automatycznie, bez żadnego problemu wydajemy zgodę na zatrudnienie nauczycieli emerytów.
2: Dyrektorzy szkół w lipcu opublikowali blisko 20 tysięcy ogłoszeń o pracę dla nauczycieli. Tak wynika z danych serwisu o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty oferty pracy edu.pl. Najwięcej ogłoszeń jest w województwie mazowieckim prawie 4 tysiące, małopolskim 2 tysiące i dolnośląskim 1,5 tysiąca. Radosław Mizera, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Premier zapewnia, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Są zarzuty po tragicznej eksplozji w Poznaniu. Powiemy też o procedurach bezpieczeństwa podczas pielgrzymek. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, powiedział premier Donald Tusk, powołując się na ustalenia służb państw z regionu. Poseł PiSu jest poszukiwany w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości. Michał Skolimowski.
1: Przesyłka do sądu. Z wnioskiem Romanowskiego list żelazny została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
2: Potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
1: To informacja od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom serwisu akumulatorów, który działał w piwnicy kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. Ich zaniedbania miały być główną przyczyną pożaru i eksplozji.
3: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Luko z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
0: Mówił prokurator Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald. 2 lata temu w pożarze zginęło 2 strażaków, a 11 zostało rannych.

0: i wymienia, na co zwracać uwagę, kiedy decydujemy się na wyjazd.
1: Warto najpierw sprawdzić, czy dany organizator posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki. Taki wpis znajduje się na stronie Marszałka Województwa. Czy ten wpis jest ważny? Posiadanie właściwego i ważnego zabezpieczenia finansowego, to jest gwarancja ubezpieczeniowa, musi być zachowany odpowiedni czas pracy kierowcy.
0: Należy unikać nocnych przejazdów i wybierać biura z doświadczeniem kierowcami. Anna Paszko, Radio Plus.
2: Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę na Węgrzech doszło do katastrofy autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. 12 osób zginęło, a 10 jest ciężko rannych.

0: Reklama.
1: Nie chcesz być sam?
2: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
1: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
2: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 m2, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kierowca autokaru zostaje na Węgrzech miesiąc aresztu dla mężczyzny. Tragedia w elektrociepłowni w Poznaniu. Nie żyje jedna osoba. Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie zostanie na Węgrzech, jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
3: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
2: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tragedia w elektrociepłowni w Poznaniu. Jedna osoba nie żyje, a druga jest poparzona. Pracownicy zostali rażeni prądem.
4: Wobec pierwszego z mężczyzn po przybyciu ratowników medycznych została podjęta reanimacja, po której został on przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo walki lekarzy, życia 30-latka nie udało się uratować.
1: Mówił Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu. Drugi mężczyzna próbował ratować kolegę, ma poparzoną rękę. Dokładne okoliczności badają mundurowi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro paliwa nieco podrożeją. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46, a za diesla 7,47. Reagujemy na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie dwa tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
1: A obniżka VAT-u do końca sierpnia będzie kosztować budżet państwa prawie 500 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki, to w związku z 300. rocznicą kanonizacji jezuity.

0: Jubileuszowych znajduje się na stronie diecezji płockiej. Rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki zakończy się 15 sierpnia 2027 roku.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie spokojny poranek i kawa we własnym ogrodzie. Cudownie, prawda? Teraz nie musisz sobie wyobrażać. Już 22 sierpnia zapraszamy na dni otwarte osiedla domów jednorodzinnych Nowe Warzymice. W ofercie lokale od 90 m2, każdy z własnym ogrodem. Dodatkowo na miejscu czekają specjalne rabaty. 22 sierpnia osiedle Nowe Warzymice na Spacerowej 14/2. Ronson Development. Prosto do domu. Szczegóły na ronson.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop. Przypominam, od poniedziałku do czwartku bawimy się od 20 do 22, w piątki i w soboty tradycyjnie nasze prywatki, a na początek duński duet Laidbacki, Sunshine Reggae, potem Gina T, Summertime, Summertime i Precious Wilson, Raising My Family.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasze wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. To holenderski duet Fantastiki Costa Blanca, potem duet Ocalan i Hands Up. Będzie też grupa Cool and the Gang i Celebration.

To kwintesencja muzyki tanecznej. Funky, soul, disco, grupa Kool & The Gang i Celebration za nami, a przed nami Belinda Carlisle i jej słynny hit La Luna. Potem David Lyme i Bambina, a także zespół Rigueira w piosence Vamos a la Playa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W dalszym ciągu wakacyjne hity, ponownie Chris Rea, tym razem w swoim kultowym hicie On The Beach. Potem grupa Fleetwood Mac i Everywhere, będzie też Blondie, Heart of Glass.

Za nami grupa Blondie, a przed nami kolejny wakacyjny hit Beach Boys Kokomo, potem Entrance i Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy, a także grupa London Beat w przeboju I've Been Thinking About You.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasz ostatni dzisiejszy miks, a w nim trio Scotch, Take Me Up, potem Finzi Contini, Olala. Będzie też Umberto Tabini i Ciao Siciliano.

To był Savage, a przed nami francuska formacja Monte Cristo i utwór Lady Valentine. Będzie też brytyjski duet Erasure, potem kolejny brytyjski duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a na koniec tego miksu Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Reklama.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Reklama.

Dobry wieczór wszystkim. Minęła godzina 22 i po krótkiej przerwie z tej strony kłania się wszystkim Szymon Alkoholik. Tak jak we wcześniejszych wtorkach zapraszam wszystkich do udziału w naszej audycji. Audycji Jestem Alkoholikiem. Jeśli się zająknę lub pomylę, to od razu tu, w tym miejscu przyznaję się, że jestem stremowany. Stąd może wynikać pomyłka. Bardzo się cieszę, że audycja wraca. W eter można jej słuchać wszędzie. I za chwilę dalszy ciąg.

Mam na imię Szymon i tak jak już powiedziałem wcześniej, jestem alkoholikiem, co oznacza ni mniej, ni więcej to, że jestem osobą chorą, jestem osobą uzależnioną. Choruję na taką wredną, podstępną, paskudną chorobę. Chorobę śmiertelną, chorobę, z której nie można się śmiać i chorobę, z którą która będzie ze mną do końca moich dni. A to, że tutaj jestem i mówię do was, zawdzięczam i wielu osobom i może jakiemuś szczęściu, tym, że siła wyższa miała na mnie taki plan. Wtedy, kiedy byłem na swoim dnie i kiedy to moje życie wydawało mi się beznadziejne i życie, z którym nie dawałem sobie rady, skapitulowałem i poszedłem po pomoc do innych alkoholików. I od tego czasu wiele w moim życiu się zmieniło. Między innymi to, że mimo tej paskudnej choroby mogę żyć godnie i mogę zmieniać swoje życie, być uśmiechniętym i radosnym człowiekiem.

który się nie zmienił. Kierunkowiec 91 433 7070. Ponieważ w tą sobotę będzie ważne wydarzenie w Hanze Tower i tydzień temu już była o tym rozmowa, to tak sobie pomyślałem, żebyśmy porozmawiali dzisiaj na taki temat, co dał mi ruch AA i inni anonimowi alkoholicy, czy tobie pomógł oraz czy i jak zmienił twoje życie. To jest taka fajna klamra, myślę sobie, bo te 40 lat to już szmat czasu, szmat doświadczeń, zmian ludzkich historii. Więc bardzo chętnie bym na ten temat z wami porozmawiał. Raz jeszcze przypomnę telefon. Kierunkowy 91 433 70 70. A jak ktoś będzie miał ochotę, to na Facebooku radia pod postem do naszej audycji może napisać jakiś komentarz, zadać pytanie, odezwać się. Raz jeszcze zapraszam wszystkich do udziału.

0: Mam sygnał, że mamy pierwszy telefon, z czego bardzo się cieszę. Dobry wieczór, kto po drugiej stronie?
1: Dobry wieczór, Wojtek Alkoholik.
0: Dobry wieczór, Wojtku, cześć.
1: Cześć. Co mi dał rucha? To mi dał, że nie piję 25 lat.
0: Pięknie.
1: To, że jak było 25-lecie, to byłem pierwszy raz. Miałem wtedy kilka miesięcy i byłem przerażony, że nie wierzyłem ludziom, że można tyle lat nie pić. Pamiętam, Edek z tej pamięci nie pił 10 lat. Był też Marian, który nie pił 13. No i byli różni ludzie, którzy jeszcze żyją. Mhm. I ja sobie tak myślałem, jak mogą tak ludzie oszukiwać ludzi, ale zacząłem słuchać, poszedłem na meeting, bo Edziu mieszkał niedaleko mnie i gdzieś dowiedziałem się i on mnie zaprowadził na ten meeting. Bardziej Andrzej Czuwała, bo ja już rok nie piłem, byłem po terapii, ale zacząłem słuchać, co oni tu gadają, jakie głupoty. To nie dla mnie i prawie półtora miesiąca nie byłem na meetingu, ale przypomniało mi się, że ten Edek jednak 10 lat nie pije. Mm-hmm. No i poszedłem i tak i zacząłem służyć. Miałem chyba wszystkie możliwe służby oprócz powiernika służb krajowych na grupie, na intergrupie, w regionie. No i powiem tak osobiście, że nie chciałem iść na to święto, bo ogólnie nie podoba mi się, że nie będzie meetingu. Mhm. Więc byłem na tych leciach co 5 lat, zawsze był ten meeting, ale dzięki tej audycji posłuchałem

0: Karola i przyszło do mnie, że to jest święto całej wspólnoty, a kto jak robi, to ja nie... Mieliśmy jechać do Wałbrzycha na 45-lecie, bo jest w tym samym czasie. No, ale wykupiłem i obiad, i catering cały, i będę o 9.
1: To super. Wojtku, a powiedz mi właśnie, bo może o tych początkach, nie? Bo to jest bardzo fajne właśnie, że zadzwoniłeś i z jakim nastawieniem szedłeś na pierwsze spotkanie? Czego się obawiałeś? Czy czegoś oczekiwałeś? Jakbyś mógł o tym opowiedzieć?
0: To znaczy, ja skończyłem terapię, tą podstawową. Chodziłem na klub pacjenta, na żołnierską, bo tam kiedyś był klub pacjenta. No i tam wszyscy chodzili, a obcy, którzy już chodzili na mityngi. I oni mówią, chodź na meeting, a ja mówię, ale po co ja mam iść? Ja już nie wiem, jak mam żyć. Skończyłem terapię, tam takie punkty dostałem, co mam robić, co mam nie robić, gdzie przebywać. Ten meeting mi nic nie da. Chodź, zobaczysz. No. I tak jak mówiłem na początku, byłem bardzo wystraszony. Ja byłem taki człowiek opalony, bardzo się nie wypowiadałem nic. Tam wszyscy myśleli, że to obcokrajowiec jakiś przyjechał, Włoch, nie? No i dopiero jak się odezwałem po 3-4 miesiącach, no to dopiero zacząłem słuchać. Na początku nie umiałem słyszeć. Ten, oceniałem te wszystkie wypowiedzi. Ten źle gada, ten kłamie, ten oszukuje. Ale małymi krokami zacząłem jakby uczestniczyć w meetingu, czyli dali mi dezyderatę do przeczytania, dali mi, żebym krok jakiś przeczytał. Jak miałem 9 miesięcy, poprowadziłem meeting i małymi krokami, jak miałem nie 9, tylko rok i 9 miesięcy, tylko byłem 9 miesięcy na meetingu. I powoli dali mi służbę na grupie, byłem mandatariuszem. I po kolei do przodu. Później poszłem na intergrupę, jeździłem na warsztaty. Powiem, że są też ważne. Teraz trochę mniej, ale to moje życie się bardzo zmieniło, bo się rozwiodłem. Poznałem moją Alę. No i za 2 tygodnie dokładnie 11 września biorę ślub po 18 latach.
1: Gratuluję.
0: No, więc to się wszystko zmienia. Mam bardzo dużą rodzinę teraz, bo Ala ma 5 dzieci i tych będzie ślub, to same dzieci, tylko wychodzi 30 osób. Więc mi zaufali, te wnuki mnie nigdy nie widziały pijanego. Daje im świadectwo, że lepiej nie pić alkoholu. Można się bawić inaczej. Wnuczka była moja na 10. rocznicy. Wiem, że nie pije alkoholu w tym roku. W przyszłym roku kończy 18 lat i jest abstynentką. No i takie to właśnie było w życie wprowadzałem. Nie było łatwo na początku. Nikomu nie ufałem, bo jestem człowiekiem. Ale powoli słuchałem tych starszych obców i teraz wiem, że mam ja nieść posłanie. Ja przekazać tym ludziom, co przychodzą dopiero. No bo kiedyś, gdyby tamtych nie było, to nigdy bym się nie dowiedział.
1: No bo tak to jest. Wojtku, a czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że wspólnota uratowała ci życie?
0: No oczywiście. Ja wiem, że bym dawno już nie żył, bo było nas na dzielnicy tak 10-12 chłopaków i zostałem ja sam. Oni wszyscy albo padli pod samochód, albo zamarzli, albo się zapili. No, a to moje życie się zmieniło, bo ja mam dużo tych sukcesów takich, jak zrobiłem prawo jazdy, skończyłem studia magisterskie, bo przed przyjściem do wspólnoty wyrzucili mnie z uczelni, byłem tak pijany, że nie mogłem wejść na salę, a poszedłem na egzamin magisterki i wyrzucili mnie. I skończyłem te studia, mam firmę 15 lat. To są sukcesy moje, nie? Gdybym pnił, to bym nie miał żadnej firmy. Jaka firma?
1: I z tego, co kojarzę, to chyba jakieś maratony przebiegłeś nawet, nie?
0: No nie wspomnę, nie wspomnę, że nawet moim największym sukcesem był ultramaraton po górach, 80 kilometrów, nie?
1: Super.
0: Więc nigdy bym w życiu, gdzie, jakie bieganie? Bieganie zawsze, jak była szczecińska dwudziestka, bo ja niedaleko tam mieszkałem, to mówię, to debile w kółko biegają. Nie po moim trupie, żebym ja musiał biegać. No i kilkanaście lat minęło i ukończyłem, zrobiłem koronę półmaratonów, maratonów, ultramaratonów. Teraz nie biegam, ale to też taka się stała, tak jak z meetingami. Ja się boję teraz tej rutyny, bo już trochę mniej chodzę na meetingi, ale wiem, że powinienem chodzić systematycznie. Tak jak w bieganiu osiągnąłem wszystko. Nie chcę mi się biegać, bo to trochę biegam dla takich medali różnych. Wszystko osiągnąłem, no i trzeba teraz to samo z niepiciem, tak prawdę mówiąc. Czasami, no nawet mój znajomy tam 30 lat nie pił i zapił po tylu latach. Ja się tego bardzo boję, bo ja nie chcę pić alkoholu.
1: No tak. Piękne świadectwo, dobra, Wojtku.
0: Nie będę zawracał głowy, bo na pewno ktoś jeszcze chce zadzwonić.
1: Absolutnie nie zawracasz głowy. Ja dziękuję Tobie za ten bardzo ważne i cenne świadectwo. Powiem szczerze właśnie, że tak sobie dzisiejszą audycję właśnie wyobrażałem, żeby też dotarło to przesłanie do takich osób, które się wahają albo które myślą sobie, że już nie ma ratunku dla ich życia, i właśnie taki Wojtek zadzwonił i dał żywy przykład na to, że
0: pozdrawiam wszystkich, co często dzwonią, i pogody ducha życzę.
1: Dziękuję bardzo, Wojtku. Pogody ducha.
0: Do widzenia.

0: Dobry wieczór. I kolejny telefon. Kto po drugiej stronie?
1: Dobry wieczór, Szymon. Z tej strony Sławek. Szczęśliwy alkoholik.
0: No cześć.
1: A dlaczego szczęśliwy? Bo trzeźwy. Trzeźwy od 11 lat prawie. Te 11 lat będzie w tym miesiącu. 31 sierpnia będzie ten szczęśliwy dzień, a picia mam ponad 20 lat i trzeźwienia we wspólności jestem 36 lat. Natomiast te początki naprawdę były trudne, przynajmniej dla mnie, a trzeźwość sobie cenię teraz jak najlepiej. I tyle. Pozdrawiam.
0: Sławku, powiedz, co dał ci ruch? Co dali ci inni przyjaciele? Z jakimi obawami wchodziłeś w tą działalność, aktywność? Jakbyś sobie przypomniał?
1: To znaczy, ja pamiętam, jak przyszłem pierwszy raz do wspólnoty, jak zostałem przyjęty. Dostałem oklaski i zapytania, czy chcę przestać pić. Jeżeli tak, to oni mi to umożliwią, tak? I te trzy pytania, które tam były zadane, pierwsze, czy chcę przestać pić i chcę być trzeźwym. I na koniec dostałem brawa. Aż byłem zaskoczony, za co te brawa, ale dzisiaj już wiem, za co one były. Za chęć do życia. Bo chęć do życia to jest to, że chcę przestać pić i żyć w trzeźwości.
0: No, za odwagę, myślę sobie, wiesz?
1: Tak, odwaga też. I teraz wiem, że na samym początku jeszcze powiem, że założyłem grupę 36 lat temu i poszedłem pić. Po 20 latach wróciłem i grupa mnie przyjęła na nowo z otwartymi rękami. Tyle.
0: A powiedz, Sławku, jeszcze z tej perspektywy prawie 11 lat.
1: Tak.
0: Jak zmieniło się twoje życie?
1: Jak zmieniło się moje życie? Moje życie się zmieniło na tyle, że byłem na samym początku, gdy zacząłem trzeźwieć, dawałem świadectwa też nie tylko we wspólnocie, bo dawałem świadectwa w radiach, i gdzie tylko, tak? I później po jakimś czasie ktoś zadzwonił do mnie, żeby dać świadectwo dla kogoś, tak? Ja postanowiłem też wyjść, zaradzić temu. Zadzwoniłem do tej osoby. Osoba, wiem, że do dzisiejszego dnia nie pije. Czyli jakimś sukcesem też podzieliłem się, żeby inna osoba też trzeźwiała. Tyle. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę udanego imprezowania w sobotę. Ja powiem, jestem teraz w trakcie też organizacji 50-lecia AA na Śląsku, które będzie na przyszły rok 10, 11, 12 września przyszłego roku. Jeszcze lokalizacji nie podaję, ale już mogę zachęcić do przyjazdu do nas na Śląsk. Tyle. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Sławku. Wszystkiego dobrego. Pogody ducha.
1: Wszystkiego dobrego. Pogody ducha.
0: Dzięki za telefon. Trzymaj się.

0: Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór, kto po drugiej stronie?
1: Dobry wieczór, witam cię Szymonie, Marek z tej strony, jestem alkoholikiem.
0: Cześć Marku.
1: Miło cię słyszeć.
0: Wzajemnie.
1: Po 6-tygodniowej przerwie.
0: No widzisz. Nawet nie wiedziałem, że to 6 tygodni.
1: No chyba jakoś tak to wyszło, no ale chciałbym nawiązać do tego, co zaproponowałeś. I tak szczerze powiem, że nie wiem, co mi dało. A, na pewno mi dało to, że przyjaciół, takich samych jak ja, z którymi mogę się spotkać, z którymi mogę porozmawiać. No i to, że mam gdzie pójść, no to na pewno, no to nie ukrywa. Mówię, że nie wiem, co mi dało. No dało mi to, że mogę trzeźwieć, że mogę się spotykać z ludźmi takimi samymi jak ja, nie? Mhm. Bo to, czy ja przestałem pić dzięki A, to ja już o tym mówiłem, to chyba nie. Bo tu mój przedmówca Wojtek powiedział, że on nie wierzył ludziom. No, ja takim człowiekiem byłem, że ja chodziłem na mityngi, ja okłamywałem wszystkich w koło, sam siebie przede wszystkim i piłem, nie? Także no, na pewno gdzieś tam trochę prawdy w tym jest, co powiedział Wojtek, ale ja wiem dzisiaj, że jeśli chcę żyć w zgodzie z własnym sumieniem i być uczciwy względem siebie, to mi nie jest do szczęścia potrzebne kłamanie, nie?
0: Wojtku, Marku, ważna rzecz, bo zobacz, to teraz możemy stwierdzić, że to uczestnictwo twoje jakby dało ci szansę i ty z niej skorzystałeś, dotyczące szczerości i uczciwości.
1: Tak, tak, to jest na pewno, to zgadza się, nie? Mhm. Może nie potrafię tego powiedzieć dzisiaj, czy nazwać tego słowami, ale no dało mi tą trzeźwość, no pomimo tego, że ja śmiem twierdzić, że przestałem pić nie dzięki AA, tylko dzięki, ja to cały czas mówię, cud to się stał. Modlitwa żony, teściowej. No i przede wszystkim mojej decyzji, bo ja jakbym sam nie chciał, to ja bym pił dalej, nie? Mm-hmm. No ale ta modlitwa coś tam zadziałała, że te moje myślenie i podjęcie decyzji, że przestaje pić, zadziałało, no i wiedziałem, gdzie wrócić. Wiedziałem, gdzie wrócić, gdzie się udać. No i jestem. I z czego się bardzo cieszę. Zbliżam się małymi kroczkami do 6 roku. Z czego też się bardzo cieszę. I to mi daje radość, nie? I też uważam, że jestem szczęśliwym alkoholikiem, bo dzisiaj nie piję, dzisiaj się nie napiłem. I mam nadzieję, że już się nie napiję dzisiaj, nie? Chociaż nie ukrywam, że ostatni czas miałem trudny, ciężki, różne myśli miałem, problemy rodzinne i tak dalej, ale pomalutku wszystko się jakoś to układa, klaruje. To jest siła, ja to tłumaczę tak, to jest siła mojej modlitwy i wiary, a wiara górę przynosi, nie? Mhm. Ja nieustannie proszę swoją siłę wyższą o dzisiaj. Dziękuję za dzisiaj, o jutro. No i jakoś to się wszystko, no, że tak powiem, układa, kręci. Zaufałem przede wszystkim sile wyższej, nie? Mhm. I jest, to nie chodzę już teraz, może bardzo rzadko chodzę na mityngi, co, no nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Ja idę, kiedy naprawdę czuję potrzebę. A ja się skupiam dzisiaj, nie tylko dzisiaj, bo odkąd przestałem pić, to ja cały czas się na tym skupiam. Na modlitwie, na wierze w Boga i tak dalej. Pogłębiam to wszystko i chcę iść z tym, w co wierzę i żyć tak, jak moja wiara mi mówi, nie? Cały czas w tym kierunku to wszystko robię. A to, że nie piję, to właśnie daje mi to, że mogę się w tym pogłębiać, uduchawiać. No i coś tam przekazać innym, nie? Także to chyba, co bym chciał powiedzieć. No i tyle.
0: Marku, piękne jest to, co mówisz. Powiem ci, że właśnie...
1: Dzisiaj ci powiem, że piękne, nie wiem, czy piękne, bo ja sam tego nie będę oceniał, ale wiem, że prawdziwe, bo ja dzisiaj nie mam najmniejszego zamiaru ani jakiejś tam interesu, żeby kłamać, nie? Ja dzisiaj staram się być szczery, mówić to, co myślę, to, co czuję, to, co mnie boli, nie zawsze wychodzi mi to na plus, no ale już taki jestem, nie? Wolę powiedzieć prosto danej osobie, o co chodzi, jak ukrywać, nie?
0: No tak.
1: Kłamać, za plecami mówić. No i dzisiaj to mi nie jest potrzebne. Ja się cieszę z tego, co dzisiaj mam, co osiągnąłem, że jestem trzeźwy, bo jakbym nie był trzeźwy, to nie miałbym rodziny, wiary, pracy, a nie wiem, czy bym tu dzisiaj stąpał po tej ziemi.
0: To są bardzo ważne rzeczy.
1: Ja jeździłem po alkoholu, samochodem. Nie zastanawiałem się nad konsekwencjami, nad tym, co może się wydarzyć. Dla mnie było ważne tu i teraz. Ja potrzebuję, ja robię, sięgam po alkohol i wsiadam i jadę, nie? A dzisiaj wiem, że to było bardzo złe. Biję się w piersi, ale czasu nie cofnę. Mhm. I wiem, że uczestniczę, staram się uczestniczyć w tych audycjach, bo lubię ją słuchać, nie zawsze dzwonić, ale staram się uczestniczyć, bo wiem, że to jest dobry cel. No i pozdrawiam wszystkich znajomych i nie tylko, pijących, nie pijących. I chciałem powiedzieć, że warto spróbować, bo to jest piękne. Ja dzisiaj wiem, że można żyć wspaniale bez alkoholu, bawić się i tak dalej, i tak dalej. Także Szymon, miło cię było słyszeć.
0: I również, Marku, powiedziałeś bardzo ważne rzeczy. Ja nie chcę oceniać, ale mogę ci tylko powiedzieć, że wiesz, mówić o takich ważnych sprawach to nie jest takie proste, bo to trzeba mieć w sobie dużo odwagi i pokory. Poruszyłeś kwestie szczerości, uczciwości. To też nie są takie rzeczy, wiesz, proste i często spotykane, nie? A na własnym życiu najlepiej można dowiedzieć się i przekonać, jak to są istotne sprawy, nie? W życiu codziennym.
1: Tak jest.
0: Niewiele ludzi o tym wie, tak naprawdę.
1: No, ja też nie wiedziałem długo, ale właśnie to, że przestałem pić, się dowiedziałem. Cały czas się dowiaduję. Dowiaduję się nowych rzeczy i pogłębiam gdzieś te wiadomości swoje, czytając lektury nie tylko aoskie, ale i różne i tak dalej, nie? Cieszę się z tego niezmiernie. Żałuję tylko, że wziąłem z sobą mało książek, bo nie mam już co czytać.
0: A znów jesteś za granicą?
1: A jestem, tak jest. Jestem.
0: Aha, okay.
1: Jestem za granicą i ale zaraz wracam. Zajęcie sobie znajdę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia, Szymon.
0: Dzięki, Marku.
1: Pogody ducha.
0: Za twój telefon. Pogody ducha, trzymaj się.

W najbliższą sobotę w Hanzie Tower będzie się uroczystość związana z 40-leciem ruchu AA w Szczecinie. 40 lat to szmat czasu. To setki, jeśli nie tysiące ludzkich historii, przemian życiowych, wychodzenia z głębin, z ludzkich tragedii. I tak sobie pomyślałem, że żeby porozmawiać dzisiaj właśnie na kanwie tego jubileuszu, co daje uczestnictwo w ruchu AA, co zmienia, w czym pomaga. Każda wypowiedź, myślę sobie, że może pomóc innej osobie, która słucha audycji i która się waha, czy zmienić swoje życie, czy tkwić w tym, w czym tkwi. Zadzwoń, podziel się. Myślę sobie, że każda kolejna wypowiedź będzie inspiracją dla kogoś innego. Przypomnę, telefon kierunkowy 91 433 70 70 lub w mediach społecznościowych na Facebooku Radia Plus Szczecin. Pod postem do naszej audycji można również coś napisać, zadać pytanie. Jestem do Waszej dyspozycji.

0: Mamy sygnał,
1: słyszysz?
0: Że jest kolejny telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kto po drugiej stronie?
1: Agnieszka.
0: Dobry wieczór, Agnieszko. O czym chciałabyś porozmawiać lub o czym chciałabyś poinformować?
1: Dzień dobry. Ja miałam kiedyś taki przypadek w domu, w rodzinie. Tata był w tym momencie zboczu na złą drogę. Właśnie o alkoholu.
0: Mhm. Tak?
1: Mój tata w pewnym momencie zszedł na złą drogę. Nie wiem, co się stało. Miał dużo kolegów, przyjaciół. Mamie dokuczał. I ja, żeby tego nie widzieć, nie słyszeć, to byłam odprowadzana do babci i do dziadków z moim bratem świętej pamięci. To jest drugiego.
0: Mhm.
1: I po prostu, no, straszne było. A później wyszłam za mąż, jak już byłam dorosła, w wieku 40 lat, i mój były mąż też popijał. I zapominał, że pił alkohol po prostu nad ranem.
0: Czyli miał problemy z alkoholem, tak?
1: Tak. Także miałam do czynienia z dwoma osobami w życiu i teraz pomagam rozlewać kawę i zupę dla ludzi ubogich i bezdomnych na Tobruku.
0: Mhm. To bardzo, bardzo szczytnie z twojej strony.
1: I jeszcze czasami chodzę na 5 lipca 25 dla ludzi bezdomnych i po przejściach alkoholowych też.
0: Starasz się dać otuchy, tak? I wesprzeć te osoby.
1: Tak. I podziwiam te osoby, które założyły 5 lipca 25.
0: Okej.
1: Po prostu, no, szanuję.
0: Czy chciałabyś również przestrzec może przed nadużywaniem alkoholu i...
1: Tak.
0: I tym, że...
1: Sama, ja kiedyś mnie potrącił samochód na placu, ale jak już mówię, i sama czasami mam niskie ciśnienie i no tak się zachowuje człowiek, jakby pił, ale nie pije, nie?
0: No. Rozumiem.
1: To dołożyć.
0: Agnieszko, ja ci bardzo gratuluję, że i podziwiam, że postanowiłaś pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, czy to są osoby biedne, czy bezdomne, bo taka pomoc jest bezcenna. Życzę ci powodzenia i to, żeby ta pomoc innym osobom dawała ci radość i wypełniała jakąś część życia, bo myślę sobie, że prędzej czy później dobro, które dajemy innym, do nas wraca.
1: Mogę się coś zapytać poza anteną?
0: Poza anteną, czy możesz zapytać?
1: Tak.
0: Dobrze, realizator kiwa głową, że chyba możesz, to...
1: Dobrze.
0: Lub jeśli chcesz i ja tutaj rozłączymy się poza anteną, to możesz panu, który realizuje tą audycję, zostawić numer telefonu, a ja do ciebie oddzwonię.
1: Jeszcze?
0: Tak? Umówimy się w ten sposób?
1: Tak.
0: Dobrze, Agnieszko, bardzo dziękuję ci za twój telefon. Nie rozłączaj się, dobrze? I zostaw telefon.
1: Czekam.
0: Numer telefonu panu, który tą audycję realizuje. A ja bardzo dziękuję ci za to, że jesteś i za to, że masz odwagę, żeby sobie zadzwonić do audycji, podzielić się czymś ważnym i być częścią tej audycji. Tak?
1: Tak. Słucham.
0: Dobranoc. Z mojej strony to tyle. To nie rozłączaj się jeszcze.
1: Nie, czekam.

Do końca audycji coraz bliżej. I tak sobie myślę, jestem bardzo wdzięczny osobom, które dzisiaj zadzwoniły. I Wojtkowi, i Sławkowi, i Markowi, i Agnieszce. Bo to nie jest łatwa decyzja zadzwonić i porozmawiać na antenie. Skądinąd wiem, że dużo, dużo więcej osób słucha tej audycji. Co daje nam ruch AA? W czym pomaga i czy zmienia życie? Bez wątpienia zmienia życie i bez wątpienia pomaga. Tylko, że tylko albo aż trzeba przełamać na początku swój strach, lęk. Skoczyć w nieznane, nie? Do głębokiej wody. I spróbować czegoś nowego. To nie są łatwe decyzje, ale do wspólnoty przychodzą ludzie, którzy nie za dobrze się mają. Ludzie, którzy są mocno poturbowani przez los, przez życie, przez innych ludzi. I dla wielu wspólnota jest ostatnią deską ratunku. Tylko trzeba się tej deski chwycić i mocno trzymać. I to daje szansę, niepewność, ale szansę, że można powoli, małymi krokami swoje życie zmieniać. Zmieniać je na lepsze. Bo tak jak kiedyś mój znajomy Krzysztof mówił, nie, że wrzask i krzyk we własnym domu, we własnych czterech ścianach nic nie da. Nic nie zmieni. Będzie się cały czas przebywać w tym samym miejscu i w tej samej beznadziei. Ale wyjście do innych i poproszenie o pomoc stwarza możliwość zmiany życia na lepsze. Zachęcam jeszcze do telefonu i do podzielenia się swoją historią, swoim doświadczeniem i swoimi przeżyciami. Telefon 91 to kierunkowy 433 70 70.

Powiem kilka słów od siebie. Przyjście do wspólnoty nie jest łatwą decyzją. Wiąże się z wieloma obawami, lękami, nadziejami i oczekiwaniami, ale też i dużym strachem. Natomiast zazwyczaj jest tak, że to wiele osób się z tym dzieliło na antenie i nagle okazuje się, że spotyka się całkiem normalnych, zwyczajnych ludzi, którzy mało tego są otwarci, tolerancyjni, bezinteresowni. Chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, dają nadzieję, że można w tej swojej beznadziejnej sytuacji coś zrobić i nie ma sytuacji bez wyjścia. Ruch i wspólnota na całym świecie trwa już od kilkudziesięciu ludzi. Zrzesza, myślę sobie, kilka milionów osób. W Polsce funkcjonuje od bez mała pół wieku. W Szczecinie od lat 40. To świadczy o tym, że jest w tym siła, jest w tym moc, tworzą ją wyjątkowi ludzie o otwartym sercu i dobroci, nie? Bo to wszystko trwa dzięki osobom, dzięki doświadczeniom, dzięki programowi. I to jest przekazywane z osoby na osobę, z pokolenia na pokolenie. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ta wspólnota uratowała tak naprawdę setki tysięcy osób, zmieniła życie również podobnej liczbie poturbowanych i zranionych ludzi. Więc jeśli ktoś jest po drugiej stronie i zastanawia się, czy już podjąć tą decyzję, czy jeszcze na coś czekać, to mogę tylko powiedzieć, że nie ma na co czekać, bo każdy dzień jest wart uratowania i zmiany. Bo może się okazać tak, że późno może być już za późno.

chciałbym życzyć wszystkim i sobie też pogody ducha, abyśmy godzili się z tym, czego nie możemy zmienić. Życzyć wszystkim i sobie też odwagi, abyśmy zmieniali to, co możemy zmienić. Życzę wszystkim i sobie też mądrości, abyśmy odróżniali jedne od drugiego. Spokojnej nocy, dobranoc i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.